Polska Przemyśl. Ain't no hesitation.

Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego,

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb,

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Raz, dwa.

0: SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzie.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.

0: poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Piątek smakuje trochę lepiej, nawet jeśli pogoda jeszcze nie do końca przypomina wakacje. W Przemyślu temperatura wyniesie dziś od 16 do 18 stopni maksymalnie, a na niebie będzie przeplatać się więcej chmur. Przyjaźni też nie zabraknie, ale przelotnych opadów również.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
2: Jest 6:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Wyrok za szpiegostwo dla rosyjskiego małżeństwa. Sąd w Sosnowcu skazał Igora R. na 7 lat więzienia, a jego żonę Irinę na 3 lata. Para działała na rzecz rosyjskiego wywiadu i przekazywała informacje szkodzące Polsce. Igor R. odpowiada także za wysyłanie paczki z bombą kumulacyjną, mówi prokurator Krzysztof Kuk z prokuratury krajowej.
3: Sąd podzielił argumenty oskarżenia. Uznał oskarżonych za winnych, popełnienia zarzucanych im przestępstw z delikatnymi modyfikacjami, a zatem jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie.
2: Wyrok nie jest prawomocny. Zarówno prokuratura, jak i obrona nie zapowiedziała jeszcze, czy zamierza składać apelację. Jest nadzieja dla kredytobiorców. Prezes NBP Adam Glapiński zapowiada możliwe obniżki stóp procentowych. Cięcia jeszcze w tym roku są realne, jeśli sytuacja gospodarcza się nie zmieni. A przypomnijmy, Rada Polityki Pieniężnej po raz czwarty z rzędu zostawiła stopy na tym samym poziomie. Kamery w samochodzie będą śledzić zachowanie za kierownicą. To efekt nowych unijnych przepisów, które obowiązują także w Polsce. Każdy nowy samochód musi mieć system wykrywający zmęczenie i rozkojarzenie kierowcy. Gdy wykryje oznaki zmęczenia, wyświetli komunikat z zaleceniem przerwy lub większego skupienia na drodze.
4: To jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków.
2: A Mikołaj Kropiński z Instytutu Transportu Samochodowego zaznacza jednak, że żaden system nie zastąpi rozsądku kierowcy.
5: No i dzisiaj piątek w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień frytek i kebaba. To już chyba wiadomo, co na śniadanie.
6: Suchar?
5: No w sumie suchary są zdrowsze niż kebaby i frytki. To może tak, rzeczywiście.
6: To jakiś pomysł jest. Kawka już jest. Jest czym popić.
5: Suchy piątek.
7: Dzień dobry, poproszę piwo. Ależ proszę pana, to jest biblioteka. A przepraszam bardzo, poproszę piwo.

0: stare w nowym wydaniu. Jakie smaczne. 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Ja taki właśnie dzisiaj jestem. Stary w nowym wydaniu. W piątek zawsze tak się czuję.
0: Oglądałeś wczoraj Francja-Maroko?
1: Oglądałem, to ciekawe, ale zawsze staram się robić kilka rzeczy na raz, więc tam jakieś prania, cudawianki, jakieś inne rzeczy, ale oglądałem rzeczywiście Francję do przodu, no.
0: Mhm. Widziałeś, jaki challenge miał Borek?
1: A to nie widziałem.
0: Poprosili go przed meczem, żeby w czasie komentowania spotkania
1: coś powiedział.
0: Rzucił jeden wyraz i wplótł go w komentarz.
1: Ale są historie, piłkarze często na konferencjach też mają takie challenge, ale no i
0: było
1: co?
0: Tak. No i miał powiedzieć dyktator.
1: Było!
0: I było!
1: Było!
0: I było, tak jest. Zaraz to zresztą znajdziemy, może potem wam
1: puścimy. A to bardzo ładna historyjka. Ja proponuję to wprowadzić też u nas w porannym programie.
0: Jakiś challenge'ik mały. No na razie się challenge'ujemy z sucharami, słuchajcie. W dniu frytek i kebaba jednak chyba zdrowsze są suchary na śniadanie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja mam takiego suchara z rana. Dzwoni kochanka do kochanki swojego męża. Mówi, słuchaj, czy mój to jest u ciebie? No jeszcze nie wyszedł. Mówi, słuchaj, to wstrzymaj go na godzinę, bo twój stoi w korku jeszcze, dobra?
1: Jest. Ale to jest po prostu życie.
0: To jeszcze deserek.
3: Mhm. No to szybki suchar od mojej żony. Dlaczego pasożyty Grześka nie pójdą do nieba? Mhm. Bo żyją w grzechu.
1: No to jest bardzo ładne. Dziękujemy. Jesteście w formie. Trzymajcie dalej taki poziom.
0: Pamiętajcie, im gorzej, tym lepiej.

0: Jankes mówi, że mu gorąco. To się nazywa klimakterium, Jankes, wiesz?
1: Ale chyba...
2: W przypadku mężczyzn też.
1: No ale nie w tym wieku twoim, jeszcze trochę dalej. Nie.
2: To już miałem, tak.
1: To już miałem? Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry, jest z nami pani Jadzia, wspaniała, wyspana dzisiaj, czy nie?
1: Tak.
2: O, to dobrze. No fajnie, to lećmy dalej.
0: A propos wiekowych ludzi, chociaż ona cały czas wygląda rewelacyjnie, mamy Heidi Klum, to jest top modelka.
2: Była żona Sila, tego artysty.
0: A teraz jest z gościem z zespołu Tokyo Hotel.
2: To młodszy mąż.
0: Młodszy, o 16 lat.
2: Okej, okay. A też może lubi na fokę?
0: Chyba tak.
2: Sil po angielsku to foka?
0: Tak, wszystko się zgadza. Nadążam za twoim tokiem myślenia.
2: No i co tam u nowego męża i pani Heidi?
0: Ten, że mąż powiedział tak. Musisz przytyć. I ona się z tego w sumie ucieszyła, a on jej powiedział, że ma zrezygnować z restrykcyjnych diet i przestać się pilnować przy stole i zacząć korzystać z życia i w końcu zacząć wyglądać jak normalna kobieta, a nie chudy patyk.
1: O. Fajny mąż. W ogóle fajni ludzie. Mimo, że Niemcy.
2: Jusio. No dobra, patrzymy dalej, przeglądamy prasę. Socha rozbierała się na ulicy. To nie będzie.
0: Nie.
2: To dzisiaj na jedynce w Super Hipokach. Ale nie ma, nie ma rozebrane, ale tak napisali. Lećmy
1: kurtkę,
2: dalej, bo...
1: Kurtkę zdjęła.
0: Mamy, słuchajcie, kolejną postać w uniwersum dramy pomiędzy Książulem a Hotelem Gołębiewskim.
2: Nie wierzę, nie. Kto teraz dołączy? Bo był Hajto, był ktoś tam, byli wszyscy. Kto teraz?
0: Teraz Karolina Korwin-Piotrowska dołącza do...

0: sobie tak ładnie gramy z samego rana. 6:30 za chwilę.
1: Wczoraj w meczu Francja-Wenezuela.
0: Nie, Maroko.
1: Maroko, przepraszam bardzo. Maroko,
0: właściwie
1: rzeczywiście.
0: To było Maroko kontra to drugie Maroko.
1: Rzeczywiście. Francja wygrała, przechodzi dalej, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mecz komentował m.in. Mateusz Borek. No i był challenge.
2: Szat ci daje wyzwanie w ogóle. Czy nazwiesz Mbappé podczas transmisji dyktatorem, czy nie masz jaj?
3: Mogę nazwać nawet Mobutu.
2: To robimy wyzwanie Mateuszowi Borkowi.
0: No i mecz się zaczął. Panowie zaczęli kopać piłkę.
4: Due, a także Dembele, Mbappé sam w tańcu. Ale dyktator czasami nie potrzebuje żadnych pomocników.
0: Było.
1: Zaliczone. Wygrał. No bardzo dobrze, gratulujemy oczywiście.
0: Więcej newsów sportowych już za chwilę o 6:30.
5: Jan, Kama i Wiktor.

0: Soka, toka, toka.
1: Reklama.
2: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
8: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
9: Makaron Leon Etmak 250 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk. Jogurt Duet Jowi 350 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Planujesz remont domu lub mieszkania w wakacje? Zrób go z nami. W Mrówce startuje wielka akcja Wakacyjny remont. Tylko teraz drzwi, podłogi, farby, kuchnie, łazienki i oświetlenie nawet do 20% taniej. A to nie wszystko. Zrób zakupy za minimum 2000 zł i odbierz darmową wizualizację łazienki 3D. Do tego transport lokalny 50% taniej oraz montaż drzwi i podłóg z rabatem 15%. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
14: No i doczekaliśmy się, jest piątek, sprawdźmy, co w prognozach dla Przemyśla i rewelacji niestety nie ma. Temperatura od 16 do 18 stopni, teraz z rana chłodniej, do tego trochę chmur, chwilami deszcz, ale przyjaśnień też nie zabraknie.
13: Sponsorem programu był Decathlon.
15: Minęła 6.30, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie tragicznego wypadku na S17 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Łaszczówka na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego zginął 36-letni kierowca.
16: Samochód osobowy uderzył w barierę. Kierujący pojazdem poniósł śmierć na miejscu. W działaniach od naszej strony brało udział 2 sprzęty, 8 ratowników.
15: Droga S17 w miejscu wypadku była przez kilka godzin całkowicie zablokowana. 8 osób oskarżonych o planowanie ataku w Stanach Zjednoczonych. Śledczy ustalili, że grupa chciała dokonać ataku podczas czerwcowej gali MMA w pobliżu Białego Domu. Plan zakładał użycie dronów, wywołanie paniki i strzelanie do uciekających ludzi.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
18: SK Sport News.
15: Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich mistrzostw świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0 w ćwierćfinale. Na listę strzelców wpisali się Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. W półfinale Francuzi zagrają ze zwycięzcą meczu Belgia-Hiszpania. Czeski finał Wimbledonu. Linda Noskowa pokonała Martę Kostiuk i awansowała do finału londyńskiego turnieju. O tytuł zagra z rodaczką Karoliną Muchową, która wygrała z Coco Gauff. Dziś półfinały w turnieju tenisistów.
17: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Jankes,
20: Kama
19: i Wiktor
20: w Radiu
19: SK.
10: Co tam klikasz ciągle po tej klimatyzacji?
12: A, kliknąłem, żeby było cieplej, bo jest zimno na zewnątrz.
10: Mówię, klikasz? Klimakterium. Wszystko się zgadza.
8: Dzień dobry, witamy w ulubiony dzień tygodnia.
10: Czy ktoś ma jakiegoś sucharka? Bo frytki, kebab dzisiaj w kalendarzu, takie święto, ale nie no, sucharki są lżejsze, na żołądek lepsze.
20: Ile zarabia mechanik samochodowy?
10: A?
20: 4 koła.
10: A co robią mechanicy samochodowi w trakcie rajdu po odcinku specjalnym?
12: 4 koła?
10: Nie no, rozkręcają imprezę. No. Ja się sta

0: No i 6:38. Piątek dzisiaj.
1: I prezydent wrócił z Turcji już do domu. Bo był
0: nasz
1: szczyt.
0: Prezydent był.
1: Tak.
0: Był na szczycie i wrócił ze szczytu. I co tam ciekawego?
1: Prezenty przywiózł. Słyszałeś, jakie rozdawali?
0: Nie. Tak, z Turcji to pewnie jakieś te swetry tureckie.
1: Nie, strzelaj dalej.
0: Kebaby, jedzenie, coś do jedzenia?
1: Nie, ale strzelaj, to jest podpowiedź.
0: Jezu, broń dostał.
1: Tak.
0: Jest łuk?
1: Nie, rewolwer.
0: Nie.
1: Z ostrą amunicją, naprawdę.
0: Ja kiedyś tą urodziną dostałem rewolwer, ale z niego się piło po prostu. Ale to nie taki.
1: Wszyscy to dostali. Każda głowa państwa, która przyjechała na szczyt NATO, wyjechała z walizeczką, w której był rewolwer.
0: No.
1: Rewolwer.
0: Nie bądź taka Kasia Węsierska.
1: W tymże rewolwerze do niego były dołożone ostre naboje i każdy rewolwer jest podpisany, nawet z imienia i nazwiska, także tam, nie wiem,
0: jak
1: kto tam...
0: Jak się zgubi, to się... Nie, to okej.
1: Okay. Każdy prezydent ma swoje podpisane. No.
0: Naprawdę, no to bardzo gratuluję tej sytuacji. Prezent na pewno oryginalny. No
1: może nie aż tak oryginalny, jak głośnik zrobiony z granatnika, ale dalej fajny.
2: Reklama. Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaiana w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Premium. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa już od 139 900 zł. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Rzeszowa. Świlcza 147H. Honshi. Feel Premium.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: I po reklamie.

0: 6.50 rano, no idealna pora, żeby zrobić sobie urodziny.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
0: Kamil, Kamil!
2: SK budzi w urodziny.
0: Dzień dobry, panie Kamilu. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. No właśnie tak sobie panujemy trochę, bo to już jest poważny wiek. 30 na karku, to dzisiaj?
3: Tak, tak, dzisiaj. 30 to jest nie tyle.
4: Jak kolana?
3: Zaczynają od rana boleć.
0: Słuchaj, podobno jesteś najskromniejszą osobą w całym powiecie, do której się dodzwoniliśmy. Podobno, kiedy proponują ci przyjemności i coś, że dla ciebie zostanie wykonane, to ty odmawiasz, nie chcesz. Miał być offroad, symulator lotu, dzień gry w najnowszą FIFę, worek bokserski, a ty mówisz, nie, nie trzeba, ja sobie poradzę bez tego.
3: No, może coś w tym jest.
4: Może coś w tym jest, dołączam oczywiście. Poleciałem po tort przy okazji, tort jest jeszcze. Możesz sobie pomyśl życzenie i dmuchnij jeszcze w świeczki, dobra? Gotowy?
3: Dobra.
4: Dawaj.
3: Jestem gotowy.
0: O, poszło!
4: Co pomyślałeś?
3: No życzenie, nie mogę.
4: Wystawiamy ciebie, bardzo dobrze, jesteś na bieżąco z tym, co ważne, bardzo dobrze.
0: My pomyśleliśmy sobie, że masz chyba najfajniejszą kobietę, na jaką trafić mogłeś, bo to właśnie ona opisała nam twoją sytuację, to właśnie ona powiedziała nam o twoich urodzinach i to ona się do ciebie przytula dzisiaj za naszym pośrednictwem. Chcesz jej coś przekazać?
3: No tak, no bardzo dziękuję i bardzo ją kocham.
4: A pamiętasz imię? Drugie? Żony?
3: Drugie? Nie mam drugiego.
4: Znowu dobrze. 2-0 dla ciebie.
0: To i gdybyś chciał się zrewanżować jej czymś miłym, to do tych zakupów, które będziesz robił dla niej, dorzucamy stówkę, a oprócz tego zapas oryginalnego soku.
3: Dzięki.
4: Wszystkiego wspaniałego, wszystkiego dobrego oczywiście. Ja ci życzę z całego serducha, jakbyś był w tym roku nad morzem, bo bardzo wieje, żebyś miał jakiegoś człowieka, który ci będzie postawił ładnie parawan. No bo to wbijanie to jest trudne, no.
0: Piękne życzenia, Janku.
4: No, co tam?
0: Wszystkiego najlepszego.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: Janki, sprawa jest.
1: Ojej.
0: Okazuje się, że no, to nie jest suchar, ale to jest sytuacja życiowa.
2: Cześć chłopaki. Dzisiaj z żoną mamy rocznicę ślubu. Nie pamiętam, którą, ale to dzisiaj.
1: Żona słuchaczowi przypomni.
0: No, ale na pewno. Przynajmniej połowę tej historii pamięta, że to dzisiaj. Jankes. Kama. Kama
1: i Wiktor. Ja też niewiele pamiętam ze swojego ślubu.
0: Nie pogrążaj się.
1: Dziękuję.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: I po reklamie.

0: program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Na początek szybki rzut oka na drogi. Większego ruchu spodziewajcie się na wlotach do Przemyśla, czy to od strony Żurawicy, Krasiczyna, czy Medyki. Miećcie spokojnie. A pogoda? Dziś jeszcze niska temperatura, rano chłodno, później oto 16 do 18 stopni, chmura, możliwy deszcz.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
2: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nowe otwarcie w rozmowach o ochronie zdrowia. Tak spotkanie resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską oceniają obie strony. Tematem była reforma systemu, w tym m.in. zmiany w wynagrodzeniu medyków. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy możemy oczekiwać rewolucji w ochronie zdrowia?
3: Na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
4: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
2: Co do tego lekarze i ministerstwo się zgadzają. Wciąż nie ma jednak porozumienia w sprawie limitów wynagrodzeń. Sporne są też zasady dotyczące minimalnego wymiaru pracy w jednym miejscu. Wypadek policyjnego Forda Mustanga pod Radomiem. Do zdarzenia doszło w Milejowicach. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a przypomnijmy, że Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Zdjęcia rozbitego radiowozu znajdziecie na sk.pl. Puma grasuje w zachodniopomorskich lasach. Drapieżnika zauważono w gminie Polanów niedaleko Koszalina. Służby zostały postawione w stan gotowości.
5: W chwili obecnej staramy się zlokalizować, namierzyć dokładnie to zwierzę i podjęte będą działania przez firmę taką wyspecjalizowaną, która zajmie się odłowieniem, oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość.
2: Powiedziała SC Justyna Pucińska z Urzędu Miejskiego w Polanowie.
6: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: Jak już znajdą tą pumę, to może zaczną szukać tego borsuka.
8: I co dalej? A później słucharki.
7: To ci powiem poza anteną. Jeżeli chodzi o słucharki, to mamy.
8: Mamy. Dzień dobry, witamy.
9: Cześć SK, a wiecie, jak mówimy na przesoloną firankę? Zasłona.
7: Okay. Bardzo mi się podoba, że schodzimy z poziomem coraz niżej.
8: Poprzeczka jest coraz niżej, rzeczywiście. Ale polecamy się.

0: 9 minut po godzinie 7 Radio SK w piątek 10 lipca. Wczoraj 9 lipca, oj, działo się tu i tam.
1: Niestety, rozbili auto po 3 miesiącach użytkowania.
0: Rzeczywiście, doszło wczoraj do kolizji z udziałem policyjnego Mustanga. Tak, policja ma różne fury na w swoim garażu i między innymi, no właśnie, był, już nie jest, bo to był jedyny Ford piękny. Ja nigdy nie miałem okazji go zobaczyć na ulicy w akcji. No, już nie zobaczę, tak?
1: Za krótko jeździł, słuchaj, żebyś go zobaczył.
0: Ale historia, mieli policyjnego Mustanga, rzeczywiście.
1: Historia jest w ogóle dobra, bo zabrali ten samochód facetowi, który wcześniej jeździł po pijaku. Przepisy są teraz takie, że prawo to umożliwia. Mm-hmm. Konfiskata tego mienia, które przeszło oczywiście na stronę policyjną. Okleili go w policyjne barwy, no i zaczęli nim jeździć i wczoraj doszło do wypadku. Niestety fura została rozwalona, internet ma używanie, wszyscy się śmieją, że chłopak wcześniej po pijaku samochodu nie rozwalił, a ci na trzeźwo pół przodu urwali. No.
0: Ale rzeczywiście jest. No, chyba nie ma co klepać za bardzo. Patrzymy na zdjęcia tego radiowozu policyjnego Mustanga. Jeździł, ale już nie jeździ.
1: Na miejscu z mikrofonem zaraz po wypadku był reporter Eski.
0: To prawda i z tego co wiemy, kierowca miał na imię Andrzej.
2: Jak mam się nie denerwować?
3: Zaraz wyklepiemy.
2: Na pewno już nie wyklepisz.
3: Wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie.
2: Spokojnie. Takiego błotnika już nie dostanę.
3: No to kupimy spraya i będziemy balować.
2: Spraya, czemu się, kurwa, wiecie co, nie wasze?

Cześć, dzień dobry. W temacie kopania robów to mi się taki żart przypomniał, jak stoi młodszy szambowy Józek nad szambem, a z tego szamba tak się wynurza co chwilę starszy majster z doświadczeniem 30-letnim. No i tak się wynurza, podaj mi 8, zanurza, wynurza, podaj 12, zanurza. No i za trzecim razem się wynurza i mówi: ty się, Józek, ucz, bo ty całe życie będziesz klucze podawał.

0: Podobało mi się wczoraj bycie sygnalistą i donosicielem. I mam nowy donosik. Mogę?
1: Prosimy.
0: Nasz wydawca, Paweł Bogaj, zdjął buty i siedzi bez w studiu. Koniec donosu.
2: No to teraz sobie słuchacze wyobrażają.
3: A jakbym ci nie powiedział, to byś nawet nie wiedział.
0: No bo w radiu nie czuć. No przecież w radiu tylko słuchać można.
4: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Zabieramy się za siódme wygrywa, okej. Nie wnikamy w szczegóły, co się dzieje tutaj pod naszym stołem. 664-402-302. Dzień dobry, witamy. Kto dzisiaj jako pierwszy? Hej, hej. Dzień dobry.
0: Ojej. Inna galaktyka, poprosimy inną, następną. Taką, co lepiej słychać ją.
2: Słuchajcie, jak was nie słychać, no to wtedy będzie... O, jesteś.
5: Dzwoniłem się.
0: Dzień dobry, cześć, dodzwoniłeś się, jesteś
2: szybko
0: z nami. Jak masz na imię?
2: Bo widocznie...
5: Paweł.
0: Pierwsze. Tam był taki Paweł i oni wsiedli na rower i jechali do Biedronki. Panie Pawle, pierwsze pytanie. Jak się poprawnie mówi? W cudzysłowie czy w cudzysłowiu?
5: W cudzysłowiu.
0: No ja.
2: Szybciutko.
5: Nie, źle.
0: No źle.
2: Źle. Słowie, to warto zapamiętać. Cudzysłowie. Nie, słowiu.
0: Bardzo brutalnie to tłumaczyła mi kiedyś pani z polskiego.
2: W jaki sposób?
0: Nie?
2: Uwaliła cię?
3: No. Słowa na D?
2: No jak?
0: No, że w tym słowie na D.
2: Aha, okej.
5: To następnym razem.
2: Dziękujemy pięknie, to była szybka piłka. Halo, dzień dobry.
0: Ale czekaj, bo ja nie zagrałem bu. Mogę zagrać bu?
2: Tam.
0: Zagram.
3: Następne?
2: Lećmy dalej. Uwaga. Halo, halo.
0: Dzień dobry.
6: Halo, halo, tu Konrad.
0: O, drugie. Konrad jest modelowym gościem, którego super słychać. Mhm. Dwa patyki, Konrad. To ile to jest pieniędzy?
6: 2000.
0: Dobrze!
2: To jest. Trzecie. Dobra, trzecie. Pytanie brzmi następująco. Uważaj, z kim po godzinie 6 codziennie robimy przegląd prasy? Prasujemy.
6: Niestety.
0: Z panią Jadzią.
2: Jak tak można?
3: Nie słuchasz?
6: Przepraszam siebie.
0: Śpisz po 6?
2: Ale grzecznie, że przeprosił, to grzeczny słuchacz. Tak,
0: no ale szkoda mi, bo fajny był, wiesz? Fajnie go było słychać.
6: Dzięki wielkie.
2: Polecamy, zapraszamy codziennie. Pamiętajcie, po godzinie 6 warto szybciej wstać, bo pani Jadzia przychodzi. Prasujemy, przeglądamy. Halo.
0: Halo, dzień dobry.
7: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
7: Wiesia,
0: gramy.
2: Czwarte.
0: Dawaj, Wiesia.
7: No, spróbujemy.
0: Jak ma na imię pies z popularnej kreskówki Scooby-Doo?
7: O Jezus. Zapomniałam, Scooby-Doo.
2: Słuchaj, zawsze mamy sekundę na odpowiedź. O. Nawet nie będziemy włączać waru, szkoda prądu. Ale chyba wiesz, tak, jak ma na imię na końcu? Jak ma na imię?
7: Scooby-Doo.
0: Tak. Jakbym słyszał, to bym powiedział, że się zgadza, ale nie słyszałem.
2: Dziękujemy pięknie. Też możesz siebie przeprosić.
0: Już. Za późno już. Halo, dzień dobry.
8: Halo, dzień dobry.
0: Oj, znowu fajnie słychać. Kim jesteś?
8: Kingą.
4: Piąte.
2: Fajna Kinga. Uważaj, pytanie brzmi następująco. Co można robić w piątek, czego nie można robić w inne dni?
0: Oj. Ale trudne.
8: Pić alkohol.
3: Jest mój świat. Ludzie.
0: Nie było tego, ale zaliczamy.
2: Jezus.
0: Ludzie, idźcie do lekarza. Lekarz przepisał pacjentowi 3 tabletki i kazał je brać co pół godziny. Ile czasu minie od wzięcia pierwszej do ostatniej?
2: Bogaj, no przyjdź ty, zwariował. Ludzie śpią do tej pory.
0: Trzy tabletki.
8: Trzy tabletki co pół godziny.
0: Tak.
8: Ile minie od pierwszej do ostatniej?
0: Tak, do wsadzenia godziny. Do buzi. Ile?
8: No, godzina.
2: Dobrze, 60 minut, bardzo dobrze.
4: Siódme.
0: To no teraz uwaga, coś bardzo prostego.
2: Pokaż nam, jak się cieszysz, że już piątek. O, to jest fajne, dawaj.
8: Jest!
3: W ogóle nie wymuszone!
0: Ale miała laga takiego trochę.
2: Ej, dobrze, że nasi nie grają mistrzostwa. Jakbyś tak miała kibicować, tak się cieszyć po bramce.
0: Mi poszło.
8: Ja nie kibicuję naszym.
2: A komu?
0: Sobie. No. Dlatego dostajesz od nas koszulkę. Bardzo fajną koszulkę eskową, nową, wyjątkową. A do tego jeszcze dorzucamy lipcowe wydanie magazynu SK Story. Czy coś Polska powinna od ciebie usłyszeć na koniec?
2: Mhm.
8: Słonecznego weekendu wam życzę.
2: Dziękujemy. To się ucieszy na tą informację. Hurra! Jak słychać kanarza. No dziękujemy pięknie. To była kolejne wydanie Siódme Wygrywa.
0: To ja w stylu słuchaczki. To jest SK!
2: Yeah!

0: No i co teraz?
1: No teraz się mówi, to jest radio. Pamiętasz, jak mówiliśmy o Borku, który wprowadził wyraz dyktator podczas komentowania wczorajszego meczu, bo taki był zakład, taki był deal, że ma gdzieś powiedzieć dyktator. Nie wiem, czy jeszcze wszyscy pamiętają, ale nasz kochany Wojtuś Szczęsny też miał kiedyś takie zadanie do zrobienia.
0: Ale te sytuacje właśnie, takie challenge'e tak zwane, mają miejsce już od jakiegoś czasu, a to masz ten dźwięk, gdy... No dobra, dawaj, Wojtek Szczęsny.
2: Przepraszam, mogę jedną rzecz?
3: Proszę bardzo.
2: Bo jak wiecie, my lubimy urozmaicać konferencję i dostałem zadanie na tą konferencję dwóch haseł i żadnych nie użyłem, także żeby nie przegrać zakładu Opona i Grapefruit.
1: Cudowne, jak mu się na końcu przypomniało, kurde, miałem challenge.
0: No ale i co, pięknie, ładnie to sprzedał. Ja, sorry, musimy, my w poniedziałek robimy taką sytuację u nas.
1: Dobra, no ja jestem chętny. No. No.
0: Ustalimy na początku programu jakieś wyrazy, które musimy wpleść. No i zobaczymy, komu, jak wyjdzie.
1: To za chwilę jeden wyraz będzie wplatała w newsy Paulina. Ten wyraz to papierosy.

0: Reklama.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
4: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: Ta godzina oznacza więcej samochodów na ulicach Przemyśla, chociażby na Jagiellońskiej, 3 Maja Słowackiego czy na Wybrzeżu Piłsudskiego. A jeśli chodzi o pogodę, dziś no niestety chłodno. W ciągu dnia od 16 do 18 stopni teraz chłodniej. Do tego cały dzień pochmurne, niewykluczone deszcz.
4: Sponsorem programu był Decathlon.
6: Minęła 7.30, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Na początek Mazowsze i uderzenie służb w gang handlujący papierosami. Funkcjonariusze zlikwidowali nieregalną fabrykę w powiecie mławskim i zatrzymali 5 osób. Na posesji znaleziono 1 000 000 papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz ponad 1,5 tony tytoniu. Były szef NIK-u z aktem oskarżenia. Prokuratura w Białymstoku oskarżyła 3 osoby, w tym Mariana B. Zarzuty dotyczyły m.in. nakłaniania do ujawniania tajemnicy skarbowej, a byłemu prezesowi NIK grozi do 5 lat więzienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
8: SK Sport News.
6: Francja w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0 w ćwierćfinale turnieju. Dziś poznamy ich rywala. O 21:00 w Los Angeles Belgia zmierzy się z Hiszpanią. Oskar Wójcik zagra w Bundeslidze. Obrońca zmienił Krakowie na Werder Brema i podpisał 5-letni kontrakt. 22-latek był jednym z najlepszych obrońców ekstraklasy. Kwota transferu nie została oficjalnie podana, ale według szacunków mogła wynieść od 4 do 6 milionów euro.
7: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: W radiu SK.
11: 7.32, są suchary u nas samego rana, ale są też ptysie. Dzisiaj piątek, są ptysie, komuś ptysia. O,
12: się ptysia. Zgłasza Paulina, proszę bardzo.
13: Dobra, już
14: ja zawsze na ptysia, zawsze.
13: Proszę.
12: No ale niech kuchnia zaserwuje jednak tego sucharka, bo to jest zdrowsze.
14: Dobra.
12: Dla żołądka.
14: Czekaj, zamknę oczy.
12: Cicho tam. Cicho tam. Halo.
15: Dlaczego drukarka nigdy nie może wygrać w ściku? Bo ciągle jest tuż.
12: Piękne, fajne.
13: Bardzo.
12: Podoba się dla mnie.
13: Aha.

0: średnio z tym latem, bym powiedział jak na razie, ale jak słyszeliśmy, obiecują specy od pogody w postaci Paulinki, że od wtorku, środy znowu będzie ciepło.
1: Tak, będzie ciepło, jak Kama wróci z urlopu.
0: Dokładnie. Słuchajcie, przyzwyczailiśmy się do tego przez ostatnie tygodnie, że dzień bez newsa ze świata, tak nazwijmy to, medycznych finansów, to jest dzień stracony.
1: Znowu jakiś szpital, znowu jakaś afera?
0: Tak, tym razem znajdź na mapie Braniewo.
1: Braniewo? Mamy to w Lubuskim może jest gdzieś?
0: Na szczęście chyba nie. Mamy nowy skandal.
2: Nad morzem
0: jest Braniewo?
1: Nad morzem Braniewo. Co tam za drogie gofry?
0: Okazuje się, że jest tam lekarz, który pracował 72 godziny.
1: Czyli dwa dni z kawałkiem, powiedzmy.
0: Na dobę.
1: Jeszcze raz.
0: 72 godziny na dobę.
1: Okej, okay, że ty... Czyli w 24 godziny wykręcił 72 godziny.
0: Tak.
1: No.
0: No, podobno...
1: To jakaś magia, no.
0: Przerobił tak tomograf.
1: Nie!
0: Że dostosował go do podróży w czasie. Jankes. Jankes. I Wiktor.
3: Autopromocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej.

0: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Ogórek gruntowy polski, jedyne 2,99 za kilogram. Ćwiartka z kurczaka, tylko 7,99 za kilogram.
5: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
7: I po reklamie.

0: stół i potem noga, w sensie, potem stół. Lewa, prawa,
1: góra, próbuję tańczyć makarena, ale domu tego nie robiłem.
0: Raz, dwa. Ale ty nie, no, nie rób, bo ci pęknie w plecach coś. Ty jesteś w tym wieku, że ty już nie, ty nie możesz tak się ruszać.
1: Ja biegam na czwarte piętro, piąte tutaj u nas. No.
0: No Selito Camilito już za chwilę u nas. Sprawa jest taka, że on się dzisiaj będzie strasznie lepić.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Dzień dobry, czy ja do pani Katarzyny się dotelefonowałam?
3: Tak.
4: Moje uszanowanie za Katarzyną Iwana po tej stronie telefonuje z biura podróży. W sprawie wylotu do Egiptu telefonuję, bo już hotel wam wyznaczył pokoje. Mogłabym powiedzieć?
3: To poproszę.
4: Pokój numer 2385 i tutaj zapytanie jest takie, o której obsługa może przyjść i powymieniać lepy. Tutaj z tą informacją hotel nas tutaj zostawił.
3: Nie wiem, o której będę. Na miejscu.
4: Nie, to chodzi o codzienne wymienianie, proszę pani, bo jeżeli...
3: Aha, codzienne
4: proszę,
3: wymienianie.
4: Tak, bo jeżeli będziecie chcieli mieć otwarte okna, to tam może więcej, proszę pani, tego robactwa nalecieć i trzeba lepy powymieniać, proszę pani, no przynajmniej ten raz dziennie.
3: Okej, okay, czyli ja wtedy muszę być w tym pokoju, tak?
4: No, żeby wpuścić obsługę, tak.
3: Ale mogę być wtedy na przykład na śniadaniu, prawda? I może mnie nie być w tym pokoju.
4: Tak, tylko że mówię, obsługa od godziny 6 będzie urzędowała i wymieniała lepy. Dopiero o 10 wymieniają, proszę pani, pościele i czyszczą pokoje.
3: No to o 9. Może być?
4: O 9. A może być 7?
3: No, raczej nie.
4: A może być tak, że zostawią lepy i sami sobie to, proszę pani, wymienicie?
3: Tak, myślę, że tak. No. To nie jest skomplikowane?
4: No nie jest, proszę pani, to jest taki lep ten na muchy, zwisający, proszę pani, z wentylatora.
3: A, okej, okay, taki brązowy. Sami sobie to wymienimy.
4: No, ten taki brązowy, tak, proszę pani.
3: Dobrze.
4: I zostawią pod drzwiami i gdybyście mogli, proszę pani, te stare zużyte też, proszę pani, odstawić, to już obsługa będzie wiedziała, aha, że jesteście zrobieni. Dobrze? A nie będzie wchodziła już do pokoju.
3: Dobrze, okej. Okay.
4: No. Jakieś pytania, dobra, jeszcze w związku z tym?
3: Nie, w związku z tym nie.
4: Lepy przyniesie Magdalena.
5: Kochana siostra, zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: No to się udało.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Na miejscu Nosela mam taką obawę, że jak on spotka potem na mieście kogoś ze swoich ofiar, to sam dostanie lepę.
7: No, może być problem.

0: Dawid kończy granie przed 8. Są wyniki maturalne.
1: Wczoraj rzeczywiście pojawiły się. Wczoraj czy przedwczoraj?
0: Ciekawa statystyka, słuchaj. Okazuje się, że najlepiej maturę napisała wschodnia Polska, a zachodnia, czyli rejon, z którego my pochodzimy, niestety najgorzej.
1: A to wschodnie, tam gdzie zawsze są te przecieki, prawda?
0: Tak, to jest właśnie to.
1: Jednak, no.
0: To jest tradycyjne podejście do wartości i nauki, a nie jak ten rozpuszczony zachód.
2: Jankes. Jankes. I Wiktor.
3: Kama i Wiktor.
1: A za chwilę u nas ciąg dalszy newsów w Bądźcie Blisko Radia SK.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
3: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamy, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung Crema Espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Na początek przypominamy kierowcom o utrudnieniach na autostradzie A4. Między węzłami Przemyśl i Korczowa samochody osobowe poruszają się tam jednym pasem, natomiast ciężarówki jadące do granicy kierowane są na objazdy. A za oknem dziś pochmurno, możliwy deszcz, będą też przejaśnienia i temperatura niezbyt wysoka.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
2: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Amerykańscy żołnierze wrócą do Polski. W ciągu najbliższych tygodni do kraju ma trafić rotacyjna brygada wojsk USA. Informację przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier rozmawiał o tym z szefem Pentagonu podczas szczytu NATO w Ankarze.
3: Liczba żołnierzy na pewno powyżej 10 tysięcy. Rotacja to jest informacja od zastępcy ambasadora, którą uzyskałem w Bydgoszczy podczas podpisania umowy z Andurilem. Ma być przywrócona w ciągu najbliższych tygodni.
2: A trwają także ustalenia w sprawie powstania w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk. A teraz Hiszpania. 12 osób zginęło w pożarze lasu, który wybuchł wieczorem w pobliżu Almerii w Andaluzji. Walka z pożarami jest bardzo trudna. W ostatnich dniach temperatury przekroczyły w Hiszpanii 40 stopni. Maroko za burtą, Francja w półfinale Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali drużynę z północnej Afryki 2-0. Gole zdobyli najwięksi gwiazdorzy francuskiej kadry Kylian Mbappé i Osama Dembele. To spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. To już trzeci z rzędu półfinał Francuzów na Mistrzostwach Świata. Niespodziewanie było to spotkanie, w którym Francuzi całkowicie dominowali, a Marokańczycy nie mieli wielu sytuacji. Brakowało nam pomysłów, brakowało nam świeżości, żeby być może lepiej operować piłką. Podkreślał selekcjoner reprezentacji Maroka Mohamed Ouabi. Francja potwierdziła, że jest faworytem do złota. Teraz czeka na rywala w półfinale.
2: A kto zagra z Francuzami o finał, przekonamy się już dzisiaj w nocy o 21 czasu polskiego, mecz Hiszpania-Belgia.
5: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Że Dudka nie wzięli na mundial, no.
7: Fajnie, no.
8: Wiesz, kto ma dzisiaj urodziny?
6: Kto ma dzisiaj urodziny? Już za chwilkę będę wiedział.
8: Madzia Gessler.
6: Magda, nasza cudowna Magda.
9: 53 rocznik.
8: Wszystkiego najlepszego.
6: 47, 57, 67 plus 6.
8: Pytanie tylko, jaka jest w takim razie ulubiona, najlepsza urodzinowa przekąska?
10: Mhm. Nie jakieś tam parma czy foie gras, tylko biała kiełbasa z cielęciną.
6: Powiedziała Magda, że włoska, tak? Bo na początku był zakręt po włosku i biała kiełbasa, tak?
11: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.

0: Sofia. Apel do wszystkich kierowców. Spójrzcie tam na tą wskazóweczkę, ile macie teraz w baku, bo jak zbliża się do tych dolnych rejonów, to wskakujcie do nas na sk.pl, no i dajcie nam znać, bo za chwilę będziemy tankować. Może komuś uzupełnimy właśnie zapasik przed weekendową podróżą.
1: No dobra. Będziemy tankować oczywiście, ale wcześniej jeszcze patrzymy, co się dzieje na Mistrzostwach Świata, jeśli chodzi o piłkę nożną. Dzisiaj mecz Hiszpania-Belgia. Będziemy trzymać kciuki oczywiście
0: 21.
1: za wszystkich piłkarzy. Jest też news. Bramkarz reprezentacji Capo Verde, czyli Republiki Zielonego Przylądka.
0: To jest ten, który najpierw miał mało na Instagramie, a potem jakieś miliony mu przybyły.
1: Tam już w ogóle się ledwo to wszystko mieści oczywiście, ale fantastyczny facet, który pokazał się z swojej między innymi sportowej rewelacyjnej strony na Mistrzostwach Świata. No, stał się inspiracją dla naukowców.
0: Aha.
1: Biolodzy nazwali nowo odkryty gatunek mięczaka. Akurat mięczaka, taki coś jest, ale nowo odkryty jest.
0: No.
1: Jego nazwiskiem. Naprawdę. No i oni powiedzieli, że w taki sposób chcemy oddać hołd temu piłkarzowi.
0: Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony wyobrażasz sobie kolegów w szatni teraz. O ty, patrz, mięczak przyszedł. Siema mięczak. Co tam mięczak u ciebie?
1: Mięczak na bramkę.
0: A jakiego zwierzęcia ty mógłbyś być patronem?
1: Ja?
0: No, bo ja to wiadomo, wikunia, to jest taka lama.

0: Taka nowa, drapieżna Roxy.
1: Jedziemy dalej. Ania, nasza słuchaczka z Braniewa, też się odzywa, że jedzie z nami. W sensie jedzie ładnie samochodem, słucha nas.
2: Bardzo fajnie, pozdrawiamy. Do lekarza zapraszamy.
1: W Braniewie też.
3: Eska tankuje do pełna.
2: To jeździć można, jak się ma benzynkę właśnie, albo dieselka, czy to co tam wlewacie do siebie.
1: No, ja tankowałem wczoraj, wchodzę.
2: Zabolało trochę, nie?
1: Wchodziłem uśmiechnięty, wyszedłem smutny.
2: Przypominamy, że w ciągu ostatniego tygodnia, czy tam dwóch, podskoczyły ceny prawie o 80 groszy, bo się skończyły dopłaty rządowe.
1: No dobra, będziemy teraz tankować, wspieramy was oczywiście od samego rana. Kto tam po drugiej stronie? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, hejka, Iza z tej strony.
2: Iza, no nie będę ukrywał, że w twoim zgłoszeniu bardzo nas zainspirowało to coś smacznego. A to coś to co?
4: Jagodzianki.
1: Ale ten dobre, to naprawdę sporo kosztują, po kilkadziesiąt złotych nawet, ale takie porządne, prawdziwe, tak. Że tam trzy osoby się najedzą z jedną.
2: Podobno najdroższe ma ta, która dzisiaj urodziny obchodzi, czyli Madzia Gessler właśnie. Za jedną jagodziankę można wyżywić całą rodzinę.
1: Ile kosztuje ta jagodzianka?
2: 38 złotych. Łodzie, kręcę. No.
1: Ale to jak się kilka osób złoży, to też smakuje.
2: No dobra, ale to jakiego deala zawieramy, Iza? Opowiedz o tym.
4: Ja stwierdziłam, że po prostu w ramach protestu przeciwko tej cenie kupię sama jagody i zrobię sama dubowe jagodzianki.
2: Ale ty to umiesz robić?
4: Nie, będę to robiła pierwszy raz. Już mam trochę przepis, mam nadzieję, że to wyjdzie. Będę próbować.
1: A i my będziemy przedskoczkami tak zwanymi.
4: Dokładnie, a jak wyjdą, to obiecuję, że i was poczęstuję.
2: Bardzo dobrze. Nie wiem, czy one będą w ogóle przypominały z wyglądu jagodzianki, tylko bardziej takie, wiesz, placki rozciapane. Znaczy nie, żebyśmy w ciebie nie wierzyli, ale sam wiem, jak to jest, jak się pierwszy raz coś gotuje. No.
1: U mnie mój synek Kubuś w domu zawsze mówi, o, bułeczka z jagodami. Tak to wygląda. No takie bułeczki z jagodami, nieważne, nazwa nazwą. Najważniejsze, żeby w miarę smakowało.
2: No ale, słuchaj, ale no. Myślę, że pójdźmy w to po prostu.
1: Tak, ja się czuję namówiony.
2: Wymieniamy twoje jagodzianki na pełen bak paliwa.
4: Super, bardzo dziękuję.
1: Ale serio, musisz postarać się zrobić i nam dostarczyć. Nawet jeśli będą jakieś takie zakalcowe, to też polecamy się, spróbujemy. Będzie dobrze.
4: Dobra, postaram się bardzo mocno, dzięki.
2: Będziemy się uśmiechać do zdjęcia na social media, zresztą to jedno wielkie kłamstwo. Powiemy, że smaczne. Radio SK.

0: bardzo przepraszam, że przerywam tak piękne śpiewanie, ale mam kolejnego newsa ze świata sportu i z uniwersum Mistrzostw Świata.
1: Francja, Maroko 2-0, nie, to już było.
0: Nie.
1: Hiszpania, Belgia, jeszcze nie wiemy.
0: Też nie.
1: Norwegia, Anglia, jutro.
0: Tym razem mam newsa o tym, że dziennikarka w Stanach Zjednoczonych w telewizji stwierdziła, że USA jest pierwszą reprezentacją, która zagrała naraz przeciwko dwóm krajom.
1: Dziękuję, ja słyszałem, bo to jest niebywałe.
0: Grali z Bośnią i Hercegowiną.
1: Jest pani w telewizji, która mówi, jesteśmy niesamowici, graliśmy z dwiema drużynami, Bośnią i Hercegowiną w jednym meczu. Kama
0: i Wiktor. Ale my z kolei jesteśmy pierwszym krajem na świecie, który ma dwóch ministrów obrony narodowej, Kosiniaka i Kamysza.

0: Mi?
1: Autopromocja.
0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej od

0: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
1: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
2: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
9: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon. Właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Jeszcze chwila cierpliwości i lato powinno do nas wrócić. Jeszcze dziś w Przemyślu od 16 do 18 stopni, to po południu i zmienna aura. Podobnie będzie też jutro, za to od niedzieli prognozy pokazują więcej słońca i coraz wyższe temperatury, ponad 24 stopnie.
11: Sponsorem programu był Decathlon.
13: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy w Małopolsce, ogromne utrudnienia na autostradzie A4. Na wysokości Bochni osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trasa w stronę Rzeszowa jest całkowicie zablokowana, a korek ma już prawie 3 km. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Burze i intensywne opady nad Polską. IMGW wydało alerty dla północno-wschodniej części kraju. Nawałnice przechodzą m.in. teraz przez Podlasie oraz Warmię i Mazury, a ostrzeżenia obowiązują co najmniej do godziny 18.00. Polscy siatkarze zagrają dziś z Niemcami. Towarzyskie spotkanie odbędzie się w Olsztynie o 20.00. Obie reprezentacje przygotowują się do kolejnych meczów Ligi Narodów.
14: Young Yankers, Kama i Wiktor.
15: Dzień dobry w dniu frytek i kebaba. No takie święto jest w kalendarzu, naprawdę.
16: Ja dorzucam do tego jeszcze, bo zakochałem się właśnie, muszę wam powiedzieć.
15: Co dorzucasz?
16: Ogórki świeże, zielone ogóreczki, takie nasze polskie i pomidorki. Ojejku, przecież to jest po prostu mistrzostwo świata.
15: To ja na to wszystko kładę suchara jeszcze. Dawaj. Proszę bardzo.
17: Jak się nazywa pierwszy kęs bułki? Preambuła.
15: Nie.
16: To mogę na drugą nóżkę jeszcze, mój ulubiony.
15: No dawaj.
16: Co robi nauczyciel na grillu? Niezapowiedzianą karkówkę.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: Dokładnie 8.37, 15, 16 sekund, 17 sekund, 18 sekund.
0: Czyli za chwilę 8.38. Tutaj SK w piątek, ulubiony dzień tygodnia, piąteczek, super.
1: Obrodziło nam naprawdę w niesamowite historie, które dzieją się na świecie i to jest kolejna z nich, słuchaj.
0: Znalazłeś, no.
1: Brytyjski przewoźnik, czyli British Airways, odwołał niedzielny lot z egzotycznej wyspy Barbados. Mieli lecieć prosto do Londynu. 300 osób miało lecieć, niestety nie poleciało, ponieważ załoga samolotu bawiła się w barze.
0: Nie, że wcześniej przylecieli, rozumiem, no i tak zabalowali, że nie mogli wyruszyć?
1: Podobno na 3 godziny przed odlotem jeszcze część załogi widziana była, jak odpala sobie drinki w barze, który mieścił się zaraz
0: obok. I rozumiem, że ktoś to ładnie sprawdził, pewnie było dmuchanie i do widzenia.
1: Wiesz, co krzyczeli, jak stali za barem?
2: Pomału odlatujemy. Odlot! Janko,
1: Wiktor. No i nie odlecieli.
0: Jesteśmy na lotnisku.
3: No, polej.
4: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Planujesz remont domu lub mieszkania w wakacje? Zrób go z nami. W Mrówce startuje wielka akcja Wakacyjny remont. Tylko teraz drzwi, podłogi, farby, kuchnie, łazienki i oświetlenie nawet do 20% taniej. A to nie wszystko. Zrób zakupy za minimum 2000 zł i odbierz darmową wizualizację łazienki 3D. Do tego transport lokalny 50% taniej oraz montaż drzwi i podłóg z rabatem 15%. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Zrobiłeś los, zrobiłeś push the button.
1: Tak jest, ja już nie mam siły na więcej batonów.
0: Tam dalej.
1: Nie karmę mnie tym.
0: Ten muzyczny zawsze fajnie wchodzi. Za 12 minut godzina 9.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: No a w ogóle w wakacje to tych hitów nam obrodziło, słuchajcie. Jak grzybów po deszczu. A propos, kurki już sprzedają, widziałem, są. Naprawdę.
0: Tak?
1: Tak.
0: No dobrze, no, no to życzymy smacznego.
1: Kolejne nowe nagrania.
0: Rzeczywiście, bo nowe nagranie pojawiło się po dłuższej przerwie, powiedzmy, nieobecności, jeśli chodzi o nowe numery od Sanach, od Zuzi. Ale ten numer już pojawiał się na trasie stadionowej w takich małych fragmentach i ludzie szybko podłapywali, no i czekali na ten dzień, który właśnie następuje, 10 lipca.
1: Ten, kto podłapał, to pewnie zauważył, bo czytam z kartki, co prawda, i z internetu, że ten utwór, słuchajcie go, bo za chwilę jak go zagramy, to może złapiecie inspirację utworem Perfect od One Direction i Style od Taylor Swift. Podobno to są dwie główne inspiracje.
0: Okej. Okay. Ponoć brzmi jak pocztówka z wakacji. Ja przyznaję, że też jeszcze nie słyszałem, czekałem na ten moment, więc to zapraszamy na premierę.
1: Jesteś gotowy?
3: Aha!
1: Mam naciskać?
3: Dawaj, pusza!

0: Wczoraj na antenie trwała akcja Donos, dzisiaj trwa akcja Suchar.
1: Ach, to prawda. Rzeczywiście, dzisiaj dzień frytek i nie tylko, no to idziemy w stronę sucharów.
0: One są zdecydowanie zdrowsze, przecież jak żołądek boli od frytek albo od kebaba, to co lekarz mówi?
1: No to mówi.
0: Zjedz sucharka.
1: Coś suchego, takiego delikatnego.
0: No i
1: mamy. Smacznego życzymy.
2: Jak nazwać gościa, który wygrał zawody ping-pongowe? Pinguin.
0: Pinguin.
1: Niestety ciąg dalszy nastąpi.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.

0: za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jeżeli planujecie już kolejny tydzień, to prognozy wyglądają naprawdę dobrze. Po chłodniejszym piątku i sobocie od niedzieli zrobi się cieplej, a w przyszłym tygodniu w Przemyślu termometry znów pokażą tak od 24 do 26 stopni. Oby tu się nic nie zmieniło.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 3 osoby ranne, w tym jedna ciężko, to po czołowym zderzeniu 2 busów pod Trzebnicą na Dolnym Śląsku. Łącznie busami podróżowało 7 osób.
4: W jednym był tylko kierowca, w drugim 6 osób. W momencie, kiedy jednostki przyjechały, zespół ratownictwa medycznego prowadził już RKO. Jest w odniesieniu do jednej osoby. Działania trwają.
3: Mówi nam Dariusz Zajączkowski z Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy, a na miejscu działają strażacy i ratownicy. Utrudnienia też na A4 na Podkarpaciu. Kierowcy muszą liczyć się z problemami nawet przez 15 godzin w miejscowości Terliczka. Z ciężarówki wypadły części turbiny wiatrowej. Oba pasy ruchu w kierunku Korczowej są zablokowane, a jak przekazały służby, w ciągu dnia przewidywane jest całkowicie zamknięcie A4. Potężne upały wracają do Europy. Gorąco będzie też w Polsce. Synoptycy na południu Starego Kontynentu ostrzegają. Temperatury sięgną nawet 45 stopni. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
5: Ta kopalnia ma być od weekendu we Włoszech, gdzie część miast już wprowadziła najwyższy stopień alertów. Ponad 40 stopni będzie na Sardynii, a także w Toskanii czy Apulii. W Polsce na szczęście ta fala gorąca nie będzie aż tak silna.
6: We wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni.
5: Mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk. Zanim upały, to silny deszcz i burze. Dzisiaj w północno-wschodniej Polsce.
3: Gdzie, dodajmy, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW.
7: Kama i Wiktor. Ha, to znowu my. Kama na wakacjach, Jankes, Wiktor przed mikrofonami Radia SK.
8: Jedni mówią dzień dobry, inni mówią do widzenia.
9: Dzień dobry, ja bym chciał kupić okulary. Jakie? Do widzenia. A, do widzenia.
7: Słuchajcie, karuzela dalej się kręci.
8: Im gorzej, tym lepiej. Messenger działa, tak? Tam jest ten mikrofon, gdzie wyrzuca się. Słucha.

0: No i to jest kolejny dowód na to, że stare jest piękne. Rok 96, Wanna Be Spice Girls w Radiu SK.
1: To przyznawaj się, w której spice-etce się tego podkochiwałeś? Która była twoja ulubiona?
0: No tej od Beckhama.
1: Od Beckhama?
0: No.
1: Ja trochę jeszcze Jerry Halliwell też, tak, byłem taki Jerry niezdecydowany.
0: No
1: tak,
0: nie, no
1: troszkę,
0: wszystkie były
1: troszkę
0: fajne. No,
1: Mel B też miała taki okres, że była fajna. Wszystkie potem dziewczyny. Już trochę mniej.
0: Wszystkie super wspaniałe. Jakiś czas temu miałem okazję, by dziewczyny pojawiły się na Wembley w Londynie na koncercie. Byłem, widziałem. Oj.
2: No właśnie tam sprawdzam, jak wyglądały.
1: Nie zburzyły twojego marzenia?
0: Nie.
1: Słuchaj, mam historię teraz, która trochę pachnie jak z filmu szpiegowskiego.
0: Okej.
1: A dotyczy ona nowych samochodów.
0: Co tam z tymi samochodami?
1: Od 7 lipca, czyli od 3 dni już. Mm-hmm. Wyobraź sobie, że każde nowe auto, które jest sprzedawane w salonach na terenie Unii Europejskiej, musi mieć wbudowaną kamerę, która patrzy ci prosto w oczy.
0: Nie.
1: Tak. I ona ma badać, to oczywiście tłumaczone jest tym względami bezpieczeństwa, czy się nie dekoncentrujesz, czy nie patrzysz na telefon, czy nie zerkasz tam gdzieś na współpasażerkę. I ta kamera cały czas na ciebie. I ona łypie, i ona luka, i puka, i stuka.
0: Ale tak sobie myślę, że historia powolutku tak zatacza koło, prawda? Stare teksty, tak? Są świeżutkie takie, no.
3: Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Nie wytrzymam!
4: To jest radio SK.
5: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
6: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
4: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Media Expert. Wyprzedaż.

0: Dobry jest Oskarek, do klaskania w rytm.
1: Przypomniało mi się, że byliśmy z Oskarem na Capo Verde, na Wyspa tak. Zielonego Przylądka.
0: Stamtąd jest ten bramkarz sławny.
1: No właśnie, no i sławny nasz wyjazd.
0: Nie mów mi lepiej, dobrze, bo tam była Ola, a mnie nie było, także nie chcę znać szczegółów.
1: No dobra, 22 minutki i będzie z nami godzina 10, fajnie, że z nami jesteście od samego rana, dzisiaj na zewnątrz, no. Pogoda taka.
0: I postanowiliśmy, że skoro w kalendarzu jest dzień frytek i kebaba, a to strasznie siada na żołądek. No niby to jest dobre, ale jednak umówmy się, to nie jest zdrowe jedzenie. Zamieniliśmy to wszystko na poranne suchary. O, i popijamy herbatką.
2: Jak nazywa się człowiek, który wygrał kamień, a później odpoczywał w kościele? Winston Churchill.
0: Winston.
1: Wiadomo, przecież każdy skojarzył.
0: Wszystko jasne.
1: A masz coś na drugą nóżkę?
0: Oczywiście, tylko coś takiego prostszego.
3: Dawajcie.
2: A wiecie może w radiu, jaka temperatura nie lubi wojny? Pokojowa.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Kochamy was.
4: Autopromocja.
5: Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Bo w Media Ekspert.
6: I po reklamie.

0: 6 minut, bo nie znamy godzina 10 tutaj jest, w piątek 10 lipca.
1: Łukasz Zduńczyk przyszedł nas uratować.
2: No, dzień witam, dobry. Cześć.
0: Łukasz, jadłeś, co jadłeś dzisiaj już?
2: Owsianka była, grana na śniadanie i kawka.
0: Ja polecam owsiankę, jeszcze tak rozbełtać banana i już robi się w ogóle taki kebab się robi.
1: My z kolei od samego rana w dniu kebaba i frytek zajadamy się sucharami, bo stwierdziliśmy, że to najzdrowsze. Słuchajcie, większość wiadomości, które pojawiały się, za wszystkie oczywiście bardzo dziękujemy, które dostawaliśmy, często zaczynały się od takiego statementu.
3: Nie podburzam, ale nie puścicie tego.
2: Ale panowie, mam propozycję. Zagrajcie to, to będziecie mieli dłuższy weekend.
1: Nie,
0: aż tak bardzo nie chcemy mieć długiego weekendu.
1: Wiedzieliśmy, że warto to wszystko zamknąć na koniec spotkanie z El Profesorem.
0: To prawda, profesor habilitowany, mistrz, no i można by tak jeszcze długo.
4: Przybiega leśnik do leśnika, lekko zdenerwowany. Mówi: Stasiek, widziałem, jak w lesie dzik zaatakował twoją żonę. A mówię, jak ją zaatakował, to niech się teraz broni.
1: Do jutra!
0: Jak jutra?
5: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: No przecież mówiłem, że dowcipy opowiadam.

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
12: Kaufland jest!

0: kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Myślisz, największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz, zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz, wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz, doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
2: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Serek Almette 150 gramów. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kiełbasa bez osłonki JBB. Jedyne złoty 99 za 100 gramów.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Potężne utrudnienia na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Kierowcy jadący w stronę Korczowej muszą uzbroić się w cierpliwość. Więcej o tym zaraz w serwisie informacyjnym. A pogotowo dziś w Przemyślu niezbyt ciepło, maksymalnie 18 stopni, teraz chłodniej około 15.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 pod Rzeszowem. Z ciężarówki spadła na drogę przewożona część turbiny wiatrowej. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku granicy w Korczowej. Więcej o tym Emanuela Kwaśniak.
10: Korek ma już około kilometra i ciągnie się od miejscowości Nowa Wieś do zjazdu z autostrady na drogę S19 w Terliczce. Sam zjazd na ekspresówkę również jest zablokowany, a ruch w kierunku Korczowej odbywa się obecnie jednym pasem.
11: A4 może być już wkrótce zamknięta. Nie żyje kierowca jednego z busów, który rano zderzył się czołowo w niedaleko Trzebnicy. Jednym z pojazdów podróżowało 6 osób, dwie z nich trafiły do szpitala. Kierowca drugiego busa, który jechał sam, zmarł mimo reanimacji. Sukces służb po wielu miesiącach poszukiwań. Zatrzymany został jeden z mężczyzn, który prawdopodobnie brał udział w napadzie na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów. Napad miał miejsce w grudniu 2024 roku.
12: Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej jeden z podejrzanych został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. To mężczyzna w wieku 46 lat.
11: Mówi nam Edyta Adamus ze stołecznej policji. A przypomnijmy, to jeden z najgłośniejszych napadów jubilerskich w Polsce. Trzech napastników przebranych w uniformy firmy przewozowej wtargnęło do sklepu i w niewiele ponad minutę ukradło kosztowności. Straty oszacowano na około 1,5 miliona złotych.
13: Ja myślałem, że takie historie to tylko w GTA się dzieją, słuchajcie. 10:02, to jest Radio SK, odliczamy razem ostatnie chwile przed wakacyjnym weekendem. Ci, co są na urlopie, pewnie jeszcze śpią, także niech odpoczywają, a my popracujmy razem z hitami na czasie, dokładamy trochę luzu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jay-Z i Linkin Park. A teraz szokująca informacja na temat naszych polskich bocianów, które, słuchajcie, przestały o siebie dbać. To jest oficjalna informacja. Polskie bociany przytyły. To wyszło z badań naukowców, bo okazało się, że bociany są coraz grubsze, bo często jedzą na wysypiskach śmieci, a tam jest bardzo niezdrowe i kaloryczne jedzenie. Znaczy, no jeśli o to chodzi, słuchajcie, to my ludzie nie możemy bocianów teraz krytykować, bo każdego z nas czasami łapie ochota na śmieciowe jedzenie, zwłaszcza jak się jedzie z rodziną na wakacje. A poza tym, bociany wylatują w ciepłe kraje na jesieni, to jeszcze zdążą zrobić formę. A weźcie za chwilę mundialowy hit od Shakiry.
1: Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Ogórek gruntowy polski. Jedyne 2,99 za kilogram. Ćwiartka z kurczaka. Tylko 7,99 za kilogram.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
5: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
6: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
13: I po reklamie.

0: Ile ta dziewczyna ma siły w głosie. Anastasia w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Ja się wam przyznam, że dzisiaj bardzo humor o poranku poprawiły mi wasze suchary, które wysyłaliście do naszej ekipy Janka Sakamy i Wiktora. To były bardzo dobre żarty, więc teraz mam pytanie do was. Dlaczego wy macie dobry humor? Dlaczego ten piątek to u was dzień dobry? Nagrajcie w tej sprawie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego ten piątek to dzień dobry, oprócz tego, że to jest początek weekendu? Coś jeszcze dorzućcie. Może jakaś pani w autobusie się tak ładnie do was uśmiechała? A może druga połówka, która wcześniej wstawała do pracy, przed wyjściem zrobiła wam śniadanie? A może teściowa przed chwilą zadzwoniła i zaproponowała, że dzieci na cały weekend do siebie weźmie? Czekam na głosowy, a ja w tym czasie zagram Jonathan Bledka i Gips. To za chwilę w Radiu SK.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Planujesz remont domu lub mieszkania w wakacje? Zrób go z nami. W Mrówce startuje wielka akcja Wakacyjny Remont. Tylko teraz drzwi, podłogi, farby, kuchnie, łazienki i oświetlenia nawet do 20% taniej. A to nie wszystko. Zrób zakupy za minimum 2000 zł i odbierz darmową wizualizację łazienki 3D. Do tego transport lokalny 50% taniej oraz montaż drzwi i podłóg z rabatem 15%. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
20: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: I po reklamie.

0: I tak to można zaczynać urlop, ale Farben w Radiu SK. Kamil napisał, że ta piosenka idealnie oddaje jego nastrój, bo to ten Kamil, który przed chwilą mówił, że ostatnie godziny go dzielą od początku wakacyjnego urlopu. Dlaczego ten piątek to u was dzień dobry? Nagrywacie w tej sprawie głosówki na Messengerze? Jeszcze Kacper.
1: Halo SK, ja dzisiaj mam dobry humor, człowiek się wyspał i wczoraj dostał wypłatę, dlatego ten dzień jest piękny.
0: Ten dzień jest piękny nie tylko dla ciebie. Twoja ukochana prawdopodobnie też się cieszy z tych waszych nowych wspólnych pieniędzy. Prawdopodobnie jeszcze bardziej niż ty. I już pewnie szykuje dla was jakieś sobotnie zakupy.
2: Radio SK. Sponsorem programu był Bros. Producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro!
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
8: Uwaga, właściciele BMW! Od teraz serwis twojego BMW stał się tańszy niż kawa. Od lipca w BMW Serwis Auto Premium Rzeszów wymienisz olej wraz z filtrem tylko za 1 zł, bez ukrytych kosztów. Akcja obejmuje BMW do 1 roku, o maksymalnym przebiegu do 15 tysięcy km. Promocja jest dostępna przez ograniczony czas, dlatego nie odkładaj wizyty na później. Twój autoryzowany serwis BMW Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
10: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
11: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: To będzie ostatnia reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Jeżeli od rana marzy Wam się druga kawa, to chyba nie jesteście sami. Pogoda w Przemyślu nie rozpieszcza dzisiaj. Na termometrach mamy średnio 15 stopni, maks na dziś to 18-19. Do tego sporo chmur i lokalnie możliwe przelotne deszcze, no niestety.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: SK Summer.
18: To są nasze najlepsze propozycje na Wasz wolny czas, a prezentujemy Wam je w ramach SK Summer City. Tomasz Widak, witajcie. A teraz mam propozycję dla osób, które lubią aktywny wypoczynek. Jeśli się do niej zaliczacie, weźcie udział w najpopularniejszym biegu ulicznym, czyli w Przemyskiej Dysze. Co prawda ten bieg rusza dopiero we wrześniu, ale wspominam o nim już teraz, żebyście przez wakacje dopracowali formę i odpowiednio się do niego przygotowali. Na najlepszych uczestników czekają oczywiście nagrody.
19: Nagrody są głównie finansowe. Nagroda za pierwsze miejsce to jest 1000 zł, drugie miejsce 800, trzecie 600 i nagrody finansowe w kategoriach wiekowych 300, 200 i 100.
18: Mówi dyrektor biegu Przemysław Jałocha z Przemyskiego Klubu Biegacza. Pamiętajcie, Przemyska Dycha rusza 13 września. Zapisy i regulamin macie na stronie Przemyskiego Klubu Biegacza.
17: SK Summer Cities.
0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: Zbliża się 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Służby w akcji pod Lidzbarkiem Warmińskim. Policjanci podczas interwencji w budynku przy ulicy Warmińskiej natrafili na urządzenia wybuchowe z czasów wojennych.
20: W te działania są zaangażowani strażacy PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz strażacy ochotnicy. Na czas działań z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców.
13: Mówi oficer prasowa z policji w Lidzbarku Warmińskim Beata Szydłowska, a ewakuowano mieszkańców 24 gospodarstw, które znajdują się najbliżej znaleziska. 2,9% tyle wyniesie inflacja na koniec roku. To najnowsza prognoza Narodowego Banku Polskiego. Jednocześnie wzrost PKB powinien wynieść 3,7%. Jak zaznaczają eksperci, spowolnienie inflacji to efekt przede wszystkim niższych cen paliw. Muszą znać miasto na wylot. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zapytaliśmy mieszkańców, jaki powinien być właśnie taki kierowca.
21: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
22: Punktualny, nie? I jechać na krótszą drogę, a nie objazdy jakieś tam robić.
23: Powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
13: A swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia.
24: Ja jeszcze jedną rzecz dorzucam. Tak? Dobry kierowca taksówki powinien mieć ustawione najlepsze możliwe radio, czyli oczywiście Radio SK. Pozdrawiam wszystkich kierowców taksówek i tych, którzy teraz w taksówkach jadą. SK dokłada wakacyjne hity na czasie. Loco Contigo w tej godzinie się pojawi, a więc poczujecie się jak na wakacyjnej imprezce do plaży. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Marisa w Radiu SK i właśnie takie hity grają między innymi u Karoliny w samochodzie.
1: SK, tu kierowca taksówki, ze mną zawsze pracujecie, jesteście w trasie. Pozdrawiam.
0: My jesteśmy z wami w trasie, a wy udowadniacie, że ten piątek to dzień dobry. I teraz poczujcie to szczęście, to ulgę, którą czuje nasz słuchacz Bartek.
2: Ten piątek jest piękny, bo dzisiaj przyklejam ostatnie listy w mieszkaniu, które wykańczaliśmy przez kilka ostatnich miesięcy i jutro się wprowadzamy na swoje, także... Nareszcie.
0: A Bartek, znajomi już czekają na zaproszenie na jakąś parapetówę. A poza tym, skoro po tym całym wykańczaniu mieszkania ty masz jeszcze z kim do tego mieszkania się wprowadzać, to znaczy, że wasz związek prawdopodobnie przetrwa już wszystko. No, co najmniej do pierwszego remontu albo do pierwszych porozrzucanych skarpetek w sypialni.
3: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: Sean Paul i Alexis Jordan w Radiu SK. No i świetne wieści z Mundialu. Słuchajcie, są spore szanse, że Polacy wystąpią w wielkim finale Mistrzostw Świata. Chodzi o nasz skład sędziowski. Według nieoficjalnych informacji Szymon Marciniak jest jednym z trzech głównych faworytów do poprowadzenia finału tegorocznego Mundialu. I podobno z tych trzech to ma największe szanse. I to potwierdza, słuchajcie, starą prawdę o nas. My Polacy może nie gramy zbyt dobrze w piłkę, prawda? Ale do oceniania jak grają inni, to my zawsze jesteśmy pierwsi. A poza tym Szymon Marciniak ma atuty. Nie wiem, czy widzieliście, jaką on ostatnio formę zrobił. On ma tak wielkie mięśnie, że się ledwo w koszulce mieści. Na jego widok ci wszyscy piłkarze jak Haaland, Messi czy Ronaldo to drżą na jego widok. Mam nadzieję, że prezes FIFA również.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
1: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Bo w Media
9: i po reklamie.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, a dzisiaj bardzo ważny dzień, święto naszego narodowego przysmaku. Światowy Dzień Kebaba, słuchajcie. Polacy zamawiają 5 milionów kebabów dziennie i uwaga, zamówienie wpływa średnio co 10 sekund. No zwłaszcza w piątki. Niejedną osobę kebab po piątkowej imprezce uratował, prawda? Kiedy wszystkie knajpy w mieście są pozamykane, kebab jest zawsze otwarty, prawda? A poza tym przy kebabie się poznaje ludzi. Wystarczy zadać jedno pytanie. Z jakim chcesz sosem? I od razu wiemy, z kim mamy do czynienia. Ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy zawsze biorą z łagodnym. I jeszcze jedna bardzo ważna wskazówka dla wszystkich. Zanim zamówicie kebaba, 3 razy się upewnijcie, czy druga połówka na pewno kebaba nie chce, bo potem na 100% będzie chciała gryza.
1: Radio SK. Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
8: Uczę się włoskiego.
7: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
11: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
12: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
13: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
14: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
15: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
16: Makaron Leon Ekmak 250 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk. Jogurt Duet Jowi 350 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk.
15: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
19: Można poinformować po prostu.
20: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
21: No w sumie.
22: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: Autostrada A4 pod Rzeszowem może zostać dziś czasowo zamknięta. Drogowcy przygotowują się do usunięcia elementu turbiny wiatrowej, który w nocy spadł z ciężarówki i zablokował oba pasy ruchu w kierunku Korczowej oraz zjazd na S19 i DK94 na węźle Rzeszów Wschód.
25: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
28: Punktualnie południe to jest SK News, Jakub Krzyżak. Zabójstwo, obława i zatrzymanie podejrzanego w świętokrzyskim Jędrzejowie. Mundurowi w środku nocy dostali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie. 29-latki mimo reanimacji nie udało się uratować. Do poszukiwań sprawcy ruszyli funkcjonariusze z psami tropiącymi i drony, mówi Damian Janus ze świętokrzyskiej policji.
29: Około godziny 3 policjanci zatrzymali 19-latka.
28: 19-latek czeka teraz na przesłuchanie. To kolejna taka tragedia w regionie w ostatnich tygodniach. W czerwcu zatrzymano były policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia, a kilka dni temu po obławie złapano 65-latka, który miał zabić żonę. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i grupa posłów nie była w stanie złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Dostępu do pomnika odmówiła im policja, doszło do słownych przepychanek między politykami, a grupą protestujących i policją.
0: A ty, Kaczyński, nie wyzywaj ludzi bez podstaw!
1: A ty, spokój się zawsze!
2: Wyrzuciliście na swój brutalny sposób.
3: Domagamy się respektowania naszych praw.
4: Wy nie macie żadnych praw.
28: Zdjęcia i nagrania z miesięcznicy mamy dla Was na sk.pl. Poszukiwania pumy w zachodniopomorskiem wciąż trwają. Zwierzę zauważono w okolicy Krasinki i Rekowa, niedaleko Koszalina. Do gminnego sztabu kryzysowego wciąż napływają informacje od mieszkańców o potencjalnych miejscach pobytu drapieżnika. Wszystkie są szczegółowo sprawdzane. Spokojnie, puma, gdy uda się ją złapać, trafi do zoo.
6: A była taka rymowanka nawet, ja w sprawie pumy, ale to może nie do końca.
28: Nie,
6: idźmy w tym kierunku.
28: Nie idźmy w tym kierunku.
6: Intymne pytanie do ciebie, Kuba, mam, które powie, jakim jesteś człowiekiem. Z jakim sosem zawsze bierzesz kebaba, bo dzisiaj Światowy Dzień Kebaba.
28: Mieszane.
6: Mieszane, czyli tak pomiędzy.
28: Ale ja powiem ci, że mieszane, ale z taką domieszką ostrego.
6: W Radiu SK zawsze jest podwójna dawka hitów na czasie najlepszych na lato. Swedish House Mafia już teraz, a za chwilę sobie odpoczniemy w pracy z Kubą i Kubą. Będzie kawka na tarasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 2 minuty po godzinie 12:00.

0: Pink w Radiu SK podnosi nas na duchu na ostatniej prostej przed weekendem, żebyśmy ostatkiem sił jakoś do tego weekendu dotrwali. Już ostatnie godziny nam zostały, 18 minut po godzinie 12, a na dobre rozpoczęcie wakacyjnego weekendu, jak zawsze w Radiu SK mamy jeszcze więcej najlepszych hitów na czasie na lato w programie SK Live Remix. Startujemy już o 20, po gorącej 20 i najpierw przez 3 godziny w Radiu SK lecą najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem naszą antenę przejmują najpopularniejsi producenci na świecie: Armin Van Buren, Jax Jones, James Hype i jeszcze wakacyjna promocja SK Live Remix mamy dla Was także jutro, w nocy z soboty na niedzielę. Na naszej antenie pojawi się na przykład Alan Walker. Także jeśli Wam się szykuje jakaś domówka albo grilly ze znajomymi, odpalajcie Radio SK w tle, nie pożałujecie. I zostańcie z nami, bo po krótkiej przerwie za chwilę między innymi Justin Bieber i Nicki Minaj. Radio
1: SK. Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Ketchup Kotlin od 420 do 450 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Ser Rycki Edam. Jedyne 2,99 za 100 gramów.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz remont domu lub mieszkania w wakacje? Zrób go z nami. W Mrówce startuje wielka akcja Wakacyjny Remont. Tylko teraz drzwi, podłogi, farby, kuchnie, łazienki i oświetlenie nawet do 20% taniej. A to nie wszystko. Zrób zakupy za minimum 2000 zł i odbierz darmową wizualizację łazienki 3D. Do tego transport lokalny 50% taniej oraz montaż drzwi i podłóg z rabatem 15%. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
6: I po reklamie.

0: tego numeru na wakacjach zabraknąć nie może. Nicky Jam i Enrique Iglesias w Radiu SK. Nie może też zabraknąć najlepszych nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No bo my się na nowościach znamy i codziennie podrzucamy to, co mamy dla was najlepszego. I teraz nowość od artysty, który jutro szybko nie zaśnie, bo o 23 będzie kibicował Norwegii na mundialu w ćwierćfinale z Anglią. Bo właśnie z Norwegii pochodzi Kygo, który właśnie wydał nowy numer. Na wokalu pojawia się amerykański artysta Max McKnown. Odpocznijmy razem w piątek. Take Me Back już teraz w Radiu SK. I opada stres. Tak się właśnie zaczyna weekend z hitami na czasie.

0: Kuban i Zalia w piątkowe wakacyjne popołudnie na antenie Radia SK. Dla Piotrka to jest naprawdę dzień dobry.
1: Siemaneczko SK, u mnie piąteczek jest wspaniały, wczoraj wleciała wypłata, dzisiaj od 6 w pracy, za godzinę będę w domu.
0: No to jesteśmy razem z wami na ostatniej prostej przed wakacyjnym weekendem, a jeśli chodzi o wypłatę, to słuchajcie, niektórzy dostają 10, tak jak Piotrek, niektórzy przed 10, niektórzy 15, niektórzy do ostatniego dnia miesiąca, czyli za każdym razem wśród nas jest osoba, która za chwilę dostanie wypłatę i tego się trzymajmy. Zaraz gramy dalej, będzie między innymi wakacyjny Calvin Harris.
2: Ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
15: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
16: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Po perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
17: I po reklamie.

Joe w Radiu SK. A dosłownie przed chwilą dotarła do nas naprawdę bardzo smutna informacja. Nie żyje mała Maja Godowska. Maju, zapamiętamy cię na zawsze jako uśmiechniętą dziewczynkę, która spełniła swoje marzenie i nagrała wspólną piosenkę z Łatwogangiem. Posłuchajmy jej razem.

Maja Gadowska, ta mała dziewczyna, cały czas będzie dodawać sił i udowadniać wszystkim, że da się spełniać marzenia. Maja dzisiaj niestety od nas odeszła, ale jak słyszycie, cały czas jest i cały czas będzie razem z nami.

0: Reklama.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak. Polskie ogórki 3,49 za kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
14: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ach, ta drżąca powieka.
19: I ten nocny skurcze łydek.
20: Biorę magnez i nie czuję efektu.
21: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
22: I po reklamie.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Jakiś czas temu uciekaliśmy przed upałem, a dziś przyda się raczej lekka bluza niż wachlarz. W Przemyślu i w regionie mamy na termometrach tylko 17-18 stopni. Do tego zmienna aura, chmury chwilami przejaśnienia, niewykluczony też przelotny deszcz.
23: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
26: SK. SK.
27: Jeżeli humor nie dopisuje, to myślę, że z moimi propozycjami będzie już tylko i wyłącznie lepiej. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Zaczynam z kolejną porcją fajnych imprez w Polsce. Dziś startuje Audio River, to jest impreza, która czeka na Was w Łodzi. Wpadajcie, jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe brzmienia. Myślę, że Łódź przez cały weekend nie zaśnie, ale to dobrze, bo dziać się będzie naprawdę dużo. Jeżeli jednak wolicie dzienne imprezy i w zupełnie innym klimacie, no to teraz coś na sportowo. Kto chciałby zobaczyć najlepszych skoczków na świecie? Narciarskich. Wisła Malinka czeka na Was od 1 do 2 sierpnia. Tam Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Będzie się działo. Na pewno będą dalekie skoki, a to wszystko w letnim anturażu, więc nie trzeba się bardzo ciepło ubierać.
26: Eska. Eska. Eska. Summer City.
0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
2: Zbliża się 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek ostrzeżenie dla kierowców. Ruch wahadłowy na fragmencie krajowej 12 pod Piotrkowem Trybunalskim. To po tym, jak w miejscowości Przygłów zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Jedna osoba została ranna, utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. NFZ żąda wyjaśnień od dyrekcji szpitala w Lubartowie. Chodzi o operację tamtejszego radnego z PiS-u, która miała zostać przeprowadzona na zawieszonym oddziale.
3: Od 25 marca na oddział nie został przyjęty żaden pacjent, ani w trybie nagłym, ani planowym.
2: Mówi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ. Po otrzymaniu wyjaśnień fundusz ma podjąć decyzję co do dalszych kroków w tej sprawie. Gorący spór o flagę Ukrainy przed ratuszem w Szczecinku. Mieszkańcy chcą jej zdjęcia i podejmują drugą próbę złożenia petycji na stół burmistrza.
4: Tutaj flaga ukraińska jest powieszona jako pierwsza przy wejściu do urzędu. Tak nie powinno być.
2: Burmistrz Jerzy Hardy-Douglas broni swojego stanowiska.
5: Uważam, że ta flaga do momentu, kiedy nie dojdzie do jakiegoś porozumienia, do zakończenia wojny, powinna wisieć.
2: Flaga znikała już sprzed szczecineckiego magistratu, a sprawcy są ścigani. Kolejne satelity Starlink trafiły na orbitę. Tym razem rakieta Falcon 9 wyniosła ich aż 29. Urządzenia dołączą do słynnego pociągu satelitów, który co jakiś czas można obserwować na niebie. Nowe satelity będzie można zaobserwować na przykład dziś, już około 22:40.
16: Aktualnie godzina 13 w Radiu SK. Już wiemy, co się dzieje, więc wracamy do hitów na czasie i dużo takich wakacyjnych dla was mam. Za chwilę będzie m.in. Gigs i Kukon z wakacyjną nowością, a potem letni hicior sprzed lat. Dante Thomas i jego Miss California. To jest właśnie piątek z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: na wakacyjną noc i na piątkowe popołudnie. W Radiu SK gramy wakacyjne hity na czasie. Sylwia Grzeszczak za nami, a tymczasem w Unii Europejskiej, słuchajcie, pojawił się szalony pomysł, żeby kontrolować nas przez satelitę. Już wam mówię, o co chodzi. Jest propozycja, żeby do 2030 roku w nowych samochodach na terenie Unii Europejskiej pojawił się taki specjalny system, który przez satelitę będzie sprawdzał, z jaką prędkością jedziemy, i jeżeli będziemy przekraczać tę dopuszczalną, to nasz samochód, słuchajcie, będzie tracił moc, żebyśmy tej prędkości nie przekraczali. Znaczy, no umówmy się, bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Trzeba przestrzegać przepisów, ale ja mam tylko nadzieję, że w tych samochodach będzie taki przycisk alarmowy: spieszę się do pracy, prawda? Bo jeśli nie będzie, to coś czuję, że niektórzy prędko nie pozbędą się starych samochodów. No i będziemy mówić jak nasi ojcowie i dziadkowie. Kiedyś to była motoryzacja.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
2: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro!
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
14: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
15: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
18: I po reklamie.

0: Witamy w słonecznej Kalifornii. Nawet jeśli ta Kalifornia aktualnie znajduje się w biurze w pracy, to i tak może być przyjemnie. Dante Thomas, to są właśnie hity na czasie na lato w Radiu SK. A teraz przenosimy się do japońskiej Osaki, bo tam trwa zacięty bój polskich siatkarek. Dziewczyny walczą w Lidze Narodów z Brazylią, no i ciężko jest, bo pierwszego seta przegraliśmy, ale w drugim elegancko dziewczyny odpowiedziały. Jest 1-1, w trzecim secie też zacięta walka, aktualnie 7-6 dla Brazylii. Trzymamy kciuki, żeby ten mecz się szybko skończył na naszą korzyść, no i żeby dziewczyny miały szansę skorzystać z tej służbowej delegacji do Japonii, prawda? A wieczorem, przypominam, do gry wchodzą nasi siatkarze. Panowie, towarzysko w Olsztynie zagrają z Niemcami. Ja wiem, że to mecz towarzyski, ale wiadomo, trzeba pokazać sąsiadom, kto tu rządzi. Zwłaszcza, że chodzi o tych sąsiadów.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o 2:00. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
5: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Jedynka. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
2: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: ale to dobrze buja. Po tym numerze to już jesteśmy mentalnie przygotowani do tego, żeby zaczynać weekend. David Guetta, Alok i Stick Figure na antenie Radia
1: SK. Ja przed tym numerem nie wiem, jak wy też już byłam mentalnie przygotowana, żeby rozpocząć weekend i mówię to w imieniu wszystkich pracowników tego kraju.
0: Ale ja to urodziłem była taka kropka nad i.
2: Ja się urodziłem w piątek, ja jestem wiecznie przygotowany na weekend.
0: On ma po prostu wiecznie piątek w sercu, czyli dobrych ludzi tutaj na popołudnie piątkowe do was wybraliśmy. Kasia Węsielska, Michał Hanczak przejmują stery. Czas wrzucić na luz w Radiu SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna-krynicka.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co? To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bosch Media Expert, taniej masz.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
10: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski, 1 litr, 5,99. A Pepsi, 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 4.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Nerdsfera. Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Mamy upragniony piątek, a pogody upragnionej niestety nie. Dzisiaj słońca i upałów niestety nie będzie. Na termometrach w Przemyślu i w regionie mamy tylko 17 stopni. Do tego na niebie chmury i możliwe przelotne opady deszczu.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: SK. SK.
13: Czy może być dobrze? Oczywiście, że tak. Wystarczy uważnie słuchać SK Summer City. Tu prezentujemy Wam najlepsze opcje na Wasz wolny czas. Tomasz Widak, witajcie. A teraz mam taką fajną opcję dla wszystkich kinomaniaków. Jeśli się do nich zaliczacie, zaglądajcie do Kina Centrum w Przemyślu na kolejny seans w ramach cyklu Wajda Rewizja. Tym razem na wielkim ekranie zostanie wyświetlony film Brzezina. To kameralny dramat oparty na prozie Jarosława Iwaszkiewicza, opowiadający historię dwóch braci, których relacje zostały wystawione na ciężką próbę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak zakończy się ta historia, zaglądajcie już w niedzielę do Przemyskiego Kina Centrum. Seans rusza o 19.30. I jeszcze zaglądamy do Stolicy Podkarpacia, bo tam już 18 lipca rusza kolejny spacer z przewodnikiem po Śródmieściu. Zbiórka odbędzie się w holu rzeszowskich piwnic, a cały spacer potrwa około 1,5 godziny. Początek o 11.00.
12: Eska.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Minęła 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nie żyje Maja Gadowska, podopieczna fundacji Cancer Fighters. Dziewczynka zmagała się z nowotworem kości wraz z Łatwogęgiem, autorem historycznej zbiórki dla chorujących na raka dzieci. Nagrała utwór Wszystkie marzenia, który doskonale znacie z SK.
15: Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: O śmierci dziewczynki poinformowała Fundacja Cancer Fighters. Będzie nam ciebie ogromnie brakować, pisze fundacja. Wspomnienie Mai znajdziecie też na sk.pl. We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi. Tak premier komentuje reformę systemu ochrony zdrowia. Donald Tusk liczy w tej sprawie na ponadpolityczne porozumienie.
1: Bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia.
0: A zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim szpitalu południowym. Chcemy uporać się z tym do nocy, zapewniają drogowcy. To informacje za czwórki pod Rzeszowem, gdzie od kilku godzin trwają duże utrudnienia. Na jezdnię w kierunku Korczowej na wysokości węzła Rzeszów Wschód z ciężarówki spadł element turbiny wiatrowej. Zablokowane są oba pasy i zjazdy na S19 i drogę krajową numer 97. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Drogowcy czekają na specjalny pojazd, który jedzie tam z Ukrainy. Zdjęcia turbiny wiatrowej leżącej na jezdni znajdziecie na sk.pl.
2: Wrzuć na luz.
3: Wrzuć na luz.
2: Wrzuć na luz.
3: Na luz.
2: Radio SK.
4: 2:00 po 14:00. A propos tych wszystkich marzeń, to mamy nadzieję, że sobie dzisiaj jakieś spełnicie.
5: Zawsze trzeba myśleć o swoich marzeniach. I Maja nas też tego nauczyła, że nawet jak los jest okrutny, to zawsze te marzenia można spełniać.
4: A i proszę też zadzwonić do kogoś, do kogo nie dzwoniliście dawno. Pamiętajcie, żeby to zrobić. Po prostu tak dzisiaj i tyle.
5: Kasia Węsierska.
4: Michał Hanczak. Dzień dobry. Nareszcie gramy.

0: Kiedyś to były czasy, teraz to już nie ma czasów. Widzę, że ciężarówka raczej turbina na czwórce leży. A pamiętam czas, jak się kiedyś rozbiła ciężarówka z czekoladą i cała autostrada mlekiem i miodem płynąca. To było dopiero coś.
1: To był news, o którym warto było powiedzieć wszem i wobec. 19 minut po 14, Martin Garrix, Ed Sheeran za nami, a za kilka chwil zagramy wam premierę, która rzeczywiście od wczorajszego wieczora
0: rozgrzewa
1: algorytmy i nie tylko.
0: ITP, ITD, Sanach, ta pani właśnie tak się nazywa, wydała kolejny hit, co oznacza, że pewnie szykuje się na kolejne koncerty. Oby trzymamy kciuki.
1: No, nawet dzisiaj w Białymstoku w arenie kolejny z jej stadionowych koncertów, ale o Sanach za chwilę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
12: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
13: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Premium. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa już od 139 900 zł. Honshi, najstarsza chińska marka motoryzacyjna, już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Rzeszowa. Świlcza 147H. Honshi. Feel premium.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
16: Zalej i jedź dalej.
15: Wifon. Liczy się tylko on.
17: I po reklamie.

0: Piątkowe popołudnie z Radiem SK i my jesteśmy z Kasią zupełnie inni niż politycy, bo my jak coś obiecamy, to słowa dotrzymamy.
1: Co szkodzi obiecać?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Ale prawda jest taka, że tu się zgadzam. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Ten zaczął się już wczoraj. Graliśmy zanim trafił na streamingi i gramy i dziś.
0: Bo pierwsze reakcje są bardzo pozytywne. No fani w Stanach trochę czekali, bo rzeczywiście od paru miesięcy było cicho, jeśli chodzi o nowości od tej wokalistki, ale w końcu mamy nową piosenkę.
1: To jest zresztą kawałek, który można było już usłyszeć na koncertach Stanach, więc ci, którzy jeździli, już coś słyszeli, więc mogli nucić jeszcze przed premierą, teraz mogą nucić razem z nią.
0: ITP, ITD, to jest tytuł tej piosenki.

0: pyk, pyk, pyk, pyk. I 14.39 na antenie Radia SK. Wanty plus Scouty.
1: Upały wrócą do Polski, znamy datę, mówi mi internet.
0: Ale czekaj, bo ja z tego co wiem, to już nie będą takie upały, jak były niedawno jeszcze.
1: Nie, no nie, 30 stopni to jest w ogóle bardzo zimno.
0: Ale proszę cię, było 40, to tam co
1: warto
0: to jest 30?
1: Zainwestować w kurtkę puchową.
0: To jest normalne lato, 30 stopni. Teraz jest jakoś nienormalnie,
1: moim zdaniem. Dla tych zainteresowanych, nie upałami w okolicach 30 stopni.
0: Dawaj, kiedy ta data?
1: Podam teraz datę, będzie to w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Czyli jeżeli dobrze rozumiem i interpretuję, mniej więcej od środy.
0: Idealnie, bo akurat środa będzie ostatnim dniem mojej pracy przed króciutkim urlopem.
1: Aha,
0: to jest na zamówienie.
1: Rozumiem, dlaczego tam jest napisane, że możliwe są też wielkie burze i gradobicia. Radio
2: SK. Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
11: O, mechanik idzie.
12: Mamma mia, el compressor.
13: Facciamo subito, sì?
14: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie. Zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Castorama.
22: Teoria.
20: I praktyka.
22: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
20: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
23: I'm sending pick up to picture, I'ma get you fired.

0: O właśnie, to DJ Gorsia.
1: A gdzie jest Jason? Jason Derulo.
2: Jason Derulo.
0: Pięć minut nam zostało do 15. U nas piątkowy vibe, słuchajcie. No wrzucamy na luz, w końcu zaczynamy weekend, a weekend zawsze zaczyna się wesoło.
1: Mamy nadzieję, że u was też już piątek. Jeżeli jeszcze ciałem w pracy, to duchem już pewnie w weekendzie.
0: Za chwilę do was wracamy z kolejnymi hitami na czasie. Między innymi będzie Damiano Dawid i Shakira z hitem Daj Daj.
1: I Eldorado.
3: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor.
7: Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
19: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Na początek info z dróg. Jest kolejny krok w stronę budowy obwodnicy Przemyśla. Drogowcy złożyli wniosek o decyzję środowiskową dla inwestycji, która w przyszłości ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta. A pogoda średnio 17 stopni, do tego możliwy deszcz.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Punktualnie 15 to jest SK News, Jakub Krzyżak. Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu wiceministrowi sprawiedliwości Arkadiuszowi Myrsze, a to w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia. 17 lipca w czasie ciszy wyborczej Myrcha opublikował grafikę wzywającą do głosowania na konkretnego kandydata. Wiceminister już zapowiedział, że sam zrzeknie się immunitetu. Zabili dziadka, który szedł właśnie do kościoła. Wnuczka, jej mąż i kochanek skazani na wieloletnie więzienie za zabójstwo 78-latka, mówi Mariusz Kaczyński. Kaźmierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku.
5: Angelice N., która zaplanowała ów czyn, a następnie koordynowała jego wykonanie, oraz Dawidowi Z., który zabił ofiarę przy pomocy tłuczka do mięsa, sąd wymierzył kary po 25 lat pozbawienia wolności.
15: Drugiemu z mężczyzn, którego rolą było pilnowanie terenu, sąd wymierzył karę 20 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny, więcej o sprawie przeczytacie na sk.pl. Dramatyczny lot do Niemiec. Pasażerowie lotu Ryanaira z Grecji do Niemiec przeżyli chwilę grozy, gdy w samolocie pękła szyba i doszło do nagłej dekompresji. 61-latek niemal został wyssany na zewnątrz przez rozbite okno. Uratowały go tylko solidnie zapięte pasy. O szczegółach tego incydentu piszemy na sk.pl. Czerwone flagi na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem. Większość zamknięto przez wysokie fale i silny wiatr. Odnotowano też przekroczenie norm bakterii E. coli. To na kąpielisku Bobolin Zachód. Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne w serwisie kąpielowym GIS.
7: Wrzuć na luz.
19: Radio SK.
20: Nie ma to jak zestaw dobrych informacji na piątek. Dziękujemy, Kuba, bardzo. Bardzo dziękujemy za mnóstwo świetnych wiadomości.
21: Nie,
20: twoją rolą jest informowanie.
22: Ale właściwie do tej coli to moglibyśmy coś dorzucić, patrząc na to, że w kalendarzu są naprawdę dzisiaj bardzo dwa polskie weekendowe święta, o których więcej za chwilę powiemy.
20: Kasia Węsierska.
22: Michał Hanczak, dzień dobry.
20: Dwie po 15.

0: brzmi, tak jak weekend. Bausa, Magnetic w Radiu SK 15 po 15. Cały czas wrzucamy na luz.
1: Ale okazji dzisiaj do świętowania. Ja w ogóle nie wiem, jak ja się z tym ogarnę, a już w ogóle nie wiem, co na to mój trener powie.
0: Dzień kebaba, to jest jedno.
1: Światowy.
0: Dzień frytek, to jest drugie.
1: Nie wiem, czy światowe, ale świadomy na pewno.
0: I gdybym miała wybierać spośród tych dwóch dań to bardziej polskie, to wbrew pochodzeniu powiedziałabym, że kebab jednak polskim daniem jest, patrząc na kolejki pod takimi budkami w trakcie każdego weekendu.
1: Podobno Polacy zjadają około 5 milionów kebabów dziennie. Dziennie.
0: No to ja maks jeden, ale w miesiącu.
1: No, zaniżasz statystyki, ale rzeczywiście...
0: na drobie.
1: Powiem ci, że w wielu miejscach ostatnio byłem i kebab jest na każdym kroku i widziałem mnóstwo osób, które zamawiają kebaba, więc jest to możliwe, że te kebaby tak schodzą.
0: No, gdybyśmy jednak mieli upolszczyć to święto, czyli sprawić, żeby ono było takie nasze i ten dzień kebaba, to trzeba byłoby też spolszczyć kebab.
1: Mamy dla was dzisiaj takie zadanie trochę kreatorskie, jeśli chodzi o kreację smaku, jak Magda Gessler możecie być. Czyli dodać do kebaba coś od siebie.
0: Co sprawi, że on będzie polskim daniem narodowym.
1: No właśnie.
0: Wsad może się zmienić, to znaczy może być to mięso, ale możecie dodać co tylko chcecie, byleby to było najbardziej polskie danie na świecie.
1: Z czym polski kebab? Zapraszamy z głosówkami na Messengerze Radia SK. Jakby co, mamy tutaj dużo leków na trawienie, damy radę.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Kartkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów, łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcje kończą napój Tymbark owoce świata różne rodzaje 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
9: Zalej i jedź dalej.
8: Wifon. Liczy się tylko on.
10: I po reklamie.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift i wy w tym wszystkim, dlatego że święto kebaba naprawdę rozgrzewa do czerwoności.
1: Są takie trudne decyzje w życiu, które trzeba czasami podjąć. Na cienkim czy na grubym na przykład.
0: Jeden czy dwa dzisiaj. To są takie decyzje.
1: Sos łagodny czy mieszany. Ale my dzisiaj w dniu kebaba próbujemy zrobić z niego bardzo polską potrawę i pytamy, co wy proponujecie? Wasza kreatywność kulinarna, jak się okazuje...
0: Pomysłów jest bardzo dużo. Nic tylko czerpać, otwierać i potem zapraszać książula na testy.
1: Agata.
2: Polski kebab z bigosem. Przecież bigos jest polski.
1: Bee Gees znamy.
0: Przecież każdy ma jeszcze w zamrażarce po świętach Bożego Narodzenia.
1: Pitej do roboty. Albert?
3: Moim zdaniem, żeby spolszczyć kebaba, wystarczy zamienić mięso baranie na mięso ze schabowego.
0: Świetny pomysł na niedzielę nadchodzącą. Każdy będzie tłukł.
1: Mizeria do tego, poproszę. To Mateusz?
4: Jak polski kebab, no to oczywiście, że z rozsypkiem. Taki prosto spod samiczkich Tater.
0: Problem jest taki, że ten kebab, patrząc na cenę rozsypku, to by kosztował jakieś 120 zł za sztukę.
1: Zostańmy przy halloumi.
5: A dla hardkorowców mógłby być też taki kebab ze śledziem.
0: Oh.

0: Powiem ci, Kasiu, że gdybyśmy byli programem pod tytułem Familiada i zapytali naszych ankietowanych, z czym kebab, żeby to był polski...
1: Schabowy i bigos chyba byłby najwyżej punktowaną odpowiedzią.
0: Dokładnie tak, bo to są najczęściej pojawiające się w waszych głosówkach odpowiedzi, ale są też inne w Światowym Dniu Kebaba.
1: Bo dzisiaj szukamy typowo polskiego kebaba, skoro to już jest nasze danie narodowe, to sprawmy, żeby ono było prawdziwie polskie.
0: Małgosia?
2: Hej, hej, jeśli polski kebab, to oczywiście, że tylko i wyłącznie z sałatką jarzynową.
1: No nie po to matka, co święta robi, miednica, czasami wannę tej sałatki, żeby potem tego tak nie wykorzystać.
0: Ale wiesz, jakie to by były afery? Czy to by była sałatka...
1: A jaki majonez w ogóle? I czy groszek? I czy kukurydza? Czy dodajesz cebulę? A czy jabłko dodajesz?
0: O nie, dramat. To by była kolejna sytuacja, że Polska by się podzieliła. To może Bartek z czymś jeszcze bardziej neutralnym do kebaba?
3: Ja bym tam jeszcze dołożył do środeczka pieroga naszego polskiego z grzybami i z mięskiem. Żeby było jeszcze tłuściej, a co?
1: No, można też te pierogi nazywane gdzieniegdzie ukraińskimi, ewentualnie placek po węgiersku i mamy kolejne typowo polskie danie.
0: To jest naprawdę bardzo kuchnia fusion.
1: Albo kon fusion.
4: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation. Czeka na głosy na SK.pl.
4: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
5: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
11: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Autopremium. Myślisz zaufanie? Mówisz Autopremium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Autopremium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Autopremium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Autopremium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Autopremium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
15: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
16: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
17: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
19: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
20: Ogórek gruntowy polski. Jedyne 2,99 za kilogram. Ćwiartka z kurczaka. Tylko 7,99 za kilogram.
19: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
23: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
24: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
25: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
27: I po reklamie.

0: Ja mam nadzieję, że to ostatni dzień takiego kulawego lata.
1: No gdzie? Do lata to jeszcze daleko. Mówię do Gipsa, Igo i Formani, którzy stworzyli ten kawałek. Oby daleko.
0: Ostatni dzień lata to ostatni z kitów przed 16. Za chwilę wracamy, ale jeszcze w sprawie Światowego Dnia Kebaba Marta.
1: No jest
0: Marta.
1: Ważne wyznanie, ważne.
2: Cześć SK, mam mega newsa. Wiecie, że ja nigdy w życiu nie jadłam kebaba? To jest szok. Właśnie do mnie to dotarło, że nigdy nie jadłam kebaba.
0: Proszę,
1: Marta,
0: są tacy.
1: Gdzie ty się uchowałaś?
0: Ale wiesz co, już w piśmie dawno pisali, że ten, kto nigdy kebaba nie jadł, ten najpewniej gastrofazy nigdy nie zaznał.
1: Wszystko jeszcze przed tobą.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: USPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w USPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
9: Planujesz remont domu lub mieszkania w wakacje? Zrób go z nami. W Mrówce startuje wielka akcja Wakacyjny Remont. Tylko teraz drzwi, podłogi, farby, kuchnie, łazienki i oświetlenie nawet do 20% taniej. A to nie wszystko. Zrób zakupy za minimum 2000 zł i odbierz darmową wizualizację łazienki 3D. Do tego transport lokalny 50% taniej oraz montaż drzwi i podłóg z rabatem 15%. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Piątkowe popołudnie oznacza większy ruch na drogach. Wielu kierowców rusza właśnie na wakacyjny wypoczynek, dlatego zachowajcie cierpliwość i ostrożność szerokiej drogi. A w Przemyślu nadal chłodno, jak na lato mamy średnio 17 stopni, do tego pogoda w kratę niestety.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Punktualnie 16 to jest SK News, Jakub Krzyżak. Atak na policjantów w Warszawie. Mężczyzna uzbrojony w kastety rzucił się na mundurowych przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na Ursynowie. Podczas interwencji ranił kolejnego mundurowego. Okazało się, że agresor poza kastetami miał przy sobie maczetę.
18: Mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę atakowało, nękało.
17: Mówi Michał Pietraszko z CBZC. Życiu poszkodowanych policjantów nic nie zagraża. Napastnik jest w rękach policji. Gminny sztab kryzysowy rozszerza działania na Pomorzu Zachodnim. To reakcja na pojawienie się pumy w lasach w okolicy Kraśniki i Rekowa, niedaleko Koszalina. Ze szczegółami nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
0: Kluczowe działania prowadzą na miejscu eksperci zajmujący się odławianiem zwierząt. Ich głównym celem jest namierzenie pumy i jej uśpienie. Służby podkreślają, że priorytetem pozostaje schwytanie drapieżnika żywego. W jego odnalezieniu pomagają drony oraz fotopułapki rozmieszczone w lasach. Wiadomo już, że po zakończeniu akcji zwierzę trafi do poznańskiego zoo.
17: Mimo kapryśnej aury turystów nad Bałtykiem nie brakuje. Jak mówią nam właściciele kwater, wysoki sezon dopiero przed nami. Po 15 lipca w Trójmieście zawsze jest full, mówi Maciej Chlewiński.
14: Rok rocznie między 5 a 15 lipca mamy właśnie taką pogodę deszczową.
17: A w przyszłym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić. Ma być słonecznie, a termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza.
19: Ci, którzy właśnie kończą urlop, są Ci wdzięczni za te informacje.
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: W Radiu SK.
24: No trzeba było słuchać szefa, jak pytał, czy na pewno chcesz ubrać urlop w tym terminie. Można było zawsze przesunąć, albo w ogóle nie iść.
19: Niezależnie od pogody, my zawsze popołudniami jesteśmy z Wami i staramy się Wam nastrój poprawić.
24: 16:02 będziemy rapować, a Wy razem z nami. To
19: nie
24: możemy obiecać.
19: Kasia Węsierska. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Moja panienka, Lerek Nowator w Radiu SK.
1: Może i twoja, albo i moja. Lerek i Nowator nas wprowadzili w trochę taką melorecytację, trochę rapsy, no i my teraz pójdziemy za tym i mam nadzieję, że wy za nami.
0: No bo właśnie chodzi o to, że my najpierw zarapujemy po to, żebyście wy potem nagrali nam wasze rapsy o weekendowych planach.
1: Mogą to być różne plany, czasami wyjazdowe, czasami imprezowe, czasami jakieś urodzinowe, a czasami najprostsze.
0: A czasami picie, spać jak Tamagotchi i przetrwać.
1: Fajnie by było, jakby się coś zrymowało, nagrywacie te rapsy jako głosówkę na Messengerze SK, a my potem je miksujemy tak, jak zrobimy to właśnie teraz na żywo.
0: Lećmy
1: z nami.
0: Proszę, zapraszam. Jesteś dzisiaj wytypowany jako pierwszy zawodnik.
1: Tak. Okej. Okay. No dobra, skoro wypychasz mnie naprzód, to lecę. Filmowo ten weekend będzie się zaczynał, bo chyba wieczorem pobiegnę do kina.
0: Ładny plan. Ja mam trochę inny, ale też chyba ładny całkiem.
1: Dawaj.
0: Uwaga. Trasa wieczorem dziś długa mnie czeka, by jutro szum morza usłyszeć z daleka.
1: O kurczę, to jest super plan. To ja ci ładnej pogody życzę.
0: Dziękuję, mam nadzieję, że nie miałeś tyłu zacięty.
1: No oby się udało. Słuchajcie, no oby się udało z rapsami waszymi. Jakie wy macie plany?
0: Czekamy na eskowym Messengerze, nagrajcie głosówkę a cappella, dwa takie wersje wystarczą, potem posłuchacie siebie na antenie Radia SK.
1: A jako wasz support za chwilę Bibi Rexa, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedasz, to w euro!
10: Well, well, welcome!
11: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
12: Pazura, co ty nam robisz?
11: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
16: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
17: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
18: I po reklamie.

0: Dua Lipa.
1: Weekend, zaczyna się Wesce. Dua Lipa, no z takimi hitami to można zaczynać tak naprawdę.
0: Wy też zaczynacie realizować swoje weekendowe plany, za to trzymamy kciuki, żeby te wszystkie, o których nagraliście nam głosówki, się ziściły.
1: Ich troje dzisiaj, dwie dziewczyny, jeden chłopak, tak się złożyło przed nami. No to co, to puszcza?
0: Zaczynamy. Pierwsza będzie Joanna ze swoimi planami.
1: Ty mówiłaś, że ruszasz?
0: Że ja nad morze.
1: Nad morze, no bo będzie tutaj taka korelacja i odniesienie tak zwane kontekstowe. Asia?
2: Kasia dziś rusza nad polskie morze, ja za to w góry na moim motorze.
0: Ładny plan, pięknie. Też zakładam, że nie będzie padało.
1: Julia, czas na ciebie.
3: Dziś dzień ciekawy. Nauka w plenerze. Grupa z hiszpańskiego do knajpy się wybierze.
0: No, ciekawa jestem, co z tej nauki tam zostanie.
1: Na pewno są jakieś fajne słowa po hiszpańsku. Dawid?
4: Jadę do teściowej na urodziny. Mam nadzieję, że nie wstąpię na miny.
0: Nie mówić za dużo, jeść, brać dokładkę, kiedy teściowa proponuje i przytakiwać.
1: To ja teraz muszę zdradzić to. Dawid, zabijesz mnie, wiem, ale Dawid nagrał dwie wersje tego rapu. Za pierwszym razem nagrał, że jedzie na imieniny, a potem się poprawił, że to jednak urodziny.
0: W sumie nie ma to znaczenia, jeżeli prezent przyniesie, to chyba wszystko zostaje w rodzinie.
1: A no chyba, że tak.

0: Jeśli potrzebujecie tego więcej, bo to dla was oznacza weekend, to mamy tego więcej. To Tim Burke i Sick Bromance za nami w Radiu SK.
1: Klubowe granie, mocno elektroniczne w każdy piątek wieczorem, bo SK Live Remix wróciło po długiej przerwie na naszą antenę, ale w wakacje nawet wróciło ze zdwojoną siłą.
0: Bo i w piątek, i w sobotę usłyszycie to, co rozkręci ewentualnie każdą domówkę, jeżeli taką właśnie preferujecie w te wakacje,
1: ale
0: albo
1: przed wyjściem w miasto też można sobie włączyć.
0: No ja już ewidentnie widzę, że jestem w tej grupie, która by
1: woli
0: to zagrała
1: domówki?
0: Absolutnie nie przed wyjściem na miasto, tylko zamiast. Jeden jest plus takiego wyjścia, no, a właściwie jego braku. Z salonu do własnego łóżka masz dwa kroki. Z parkietu. Radio
2: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Ale duża.
13: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
16: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: 6 minut do 17.
1: Weekend, jaki jest za oknem, taki każdy widzi. Pogoda po prostu próbuje nam udowodnić, że to, że z urlopem warto poczekać.
2: Dobra, to ja wycofuję się w takim razie, to ja przyjdę.
1: Na to właśnie krzykłam.
2: I tak, i ty mnie wyrolujesz i pójdziesz. Po 17, no zawsze z kobietami tak jest.
1: Cierpieć tę złą pogodę.
2: Alvaro Soler będzie, dużo słońca od niego.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Uwaga, właściciele BMW. Od teraz serwis twojego BMW stał się tańszy niż kawa. Od lipca w BMW Serwis Auto Premium Rzeszów wymienisz olej wraz z filtrem tylko za 1 zł, bez ukrytych kosztów. Akcja obejmuje BMW do jednego roku, o maksymalnym przebiegu do 15 tysięcy km. Promocja jest dostępna przez ograniczony czas, dlatego nie odkładaj wizyty na później. Twój autoryzowany serwis BMW Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
10: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
13: Makaron Leon Ekmak 250 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk. Jogurt Duet Jowi 350 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk.
12: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Na początek drogowe info. Ruszyły kolejne formalności związane z budową obwodnicy Przemyśla. Drogowcy złożyli wniosek o decyzję środowiskową, która ma wskazać ostateczny przebieg nowej trasy. A pogodowo jeszcze w tym tygodniu poniżej 20, jeżeli chodzi o temperaturę, od poniedziałku nieco wzrosty.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: SK. SK. Summer.
18: Mamy coś dla poszukiwaczy letnich imprez. Codziennie SK podrzuca najlepsze wakacyjne festiwale. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to będzie naprawdę ciekawy weekend, bo sporo się dzieje w różnych częściach Polski. Najpierw zaglądamy do Sławy w województwie lubuskim. Tam kolejny dzień święta polskiego rapu. Trwa festiwal Rapstacja. Dzisiaj scenę przejmie m.in. PZ, White, BDOS, Bambi czy Malik Montana, ale też światowa gwiazda Busta Rhymes. Fani zagranicznego rapu zjeżdżają do Warszawy. Dzisiaj na lotnisku Bemowo rusza Cloud Festival. Tam zagra m.in. Sway Lee, Skepta czy Don Toliver. Ale Poznań też nie ma czego zazdrościć, bo tam z kolei zatrzymuje się męskie granie. Dzisiaj na scenie m.in. Problem czy Zalewski, a jutro na przykład autorzy hymnu męskiego grania, czyli Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Zagra też Wiktor Waligura czy duet Kuba i Kuba. Kolejne męskie granie za tydzień w Gdańsku.
17: SK. SK. SK. Summer City.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
19: Siedemnasta na zegarach, SK News, Jakub Krzyżak. I na początek ważne informacje dla kierowców na A4 pod Rzeszowem, gdzie na jezdnię w kierunku Korczowej z ciężarówki spadł element turbiny wiatrowej. Trwają przygotowania do usunięcia tego elementu z trasy. A sytuację na miejscu śledzi nasz reporter Tomasz Widlak. Widak.
20: Na miejscu pracuje w tej chwili specjalistyczny sprzęt, który ma podnieść element turbiny. Za mną słychać pracę młotów, którymi drogowcy naprawiają uszkodzoną nawierzchnię. Ruch w kierunku Korczowej nadal odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym, a zjazdy na drogę ekspresową S19 i drogę krajową nr 97 pozostają zamknięte. Jak na razie nie ma planów całkowitego zamknięcia autostrady. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ruch będzie wstrzymywany na kilkanaście minut.
19: To był Tomek Widak. Zdjęcia turbiny wiatrowej leżącej na A4 znajdziecie na sk.pl. 19-latek jutro ma zostać przesłuchany i usłyszy zarzuty. Na razie trafił do aresztu na 48 godzin. Chodzi o sprawę zabójstwa w świętokrzyskim Jędrzejowie. Do dramatu doszło wczoraj około 23. Mundurowi w nocy dostali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie. 29-latki mimo reanimacji nie udało się uratować. Dobre wieści dla urlopowiczów. Na lotnisku Chopina pojawiły się nowoczesne skanery bezpieczeństwa, tak zwane smoczyce. Na razie są tylko na fast tracku, mówi rzecznik prasowy lotniska Piotr Rudzki.
21: Oznacza to dla pasażerów tyle, że nie będą musieli wyciągać elektroniki z bagażu podręcznego.
19: I przede wszystkim wzrasta limit płynów ze 100 ml na pojemniki do 2 litrów. Do końca roku na lotnisku Chopina pojawi się 15 takich maszyn.
0: Wrzuć na luz!
22: Zapraszam.
23: Na międzynarodowa godzina szczęścia.
22: Tak,
23: prawie bym zapomniała. Dwie po 17.
22: To. Jak można zapomnieć,
23: piątek,
22: że weekend się zaczyna?
23: Cieszy to podwójnie.
22: Bardzo się cieszymy. Limit płynów podwiększamy też. Nawadniajcie się w ten weekend.
23: Niezależnie od tego, co będziecie robić.
22: Oczywiście.
23: Ale jeżeli będziecie robić to, co myślimy, że się robi w weekend, to się
22: to
23: koniecznie nawadniajcie.
22: Kasia Węsierska.
23: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Nie Man Eater, Nelly Furtado, tylko Kebab Eater, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Kebaba i my ciągle szukamy tego polskiego kebaba.
1: Okej, okay, bezpieczniejsze dla facetów przynajmniej. 14 minut po 17, no właśnie, 5 milionów kebabów dziennie podobno zjadają Polacy, ale my próbujemy stworzyć z tego dania już narodowego, jeszcze bardziej narodowe dzisiaj.
0: Co powinno znaleźć się w kebabie, żeby on był naprawdę polski? Marlena.
1: Krótko i na temat.
2: Kaszanka.
0: Też uważam, królowa grillowania nie ma maja, czerwca, lipca i sierpnia bez kaszanki.
1: To jeszcze Ola ze swoim przepisem.
3: To miał być polski kebab, to znaczy z martadeli. Pozdrawiam.
0: Ale czy takiej już obsmażonej na patelni, czy takiej surowej?
1: Bo też to ci mama jest smażyła różnica. Latem
0: oczywiście
1: kiedyś.
0: Smażyła kotlety tak zwane.
1: Nawet w panierce można było. No to jeszcze Bartek ze swoim przepisem na polski kebab.
4: Zamiast pity naleśnik, zamiast kapusty cebula, zamiast baraniny i kurczaka kiełbasa, zamiast mieszanego sosu ketchup i musztarda. Nie dziękujcie.
1: Ja jednak podziękuję, bo mam wrażenie, że dostałem właśnie przepis na niestrawność.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że zamiast miłego wieczoru leki na trawienie.
5: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation. Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski. Autopromocja.
6: Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert.

0: kurtki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Makaron Leon Etmak 250 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk. Jogurt Duet Jowi 350 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: I po reklamie.

0: Najwięcej premier i najwięcej hitów z tych premier to właśnie u nas w Radiu SK, więc nie musicie szukać w czasie pracy czy drogi do domu czegoś nowego, bo my wam zagramy.
1: I bardzo często w piątek, czyli najwyraźniej artyści też pracują od poniedziałku do piątku, w piątek wypchnąć to, co można i weekend wolny.
0: No to mamy teraz... Bardzo to ładne. Na warsztacie Wiz the MC to jest artysta, którego dobrze Westę znamy, ponieważ on miał taki hit jak Show Me Love na przykład, albo Take My Mind. No i teraz czas na coś nowego z takim afrobicikiem.
1: Chyba chciałby spełnić jakieś życzenia, skoro nagrywa o spadających gwiazdach, o których właśnie mówi się, że spełniają życzenia, kiedy się pomyśli, jak się patrzy na taką
0: chyba,
1: gwiazdę.
0: Chyba, że chodzi mu o te gwiazdy estrady, które zrobiły jakiś błąd i nagle spadły.
1: Sami się przekonajcie. Falling Stars.

0: pamiętam teledysk do tego kawałka, dzieje się na stacji kolejowej między innymi.
1: A ja pamiętam, że niektórzy wtedy, kiedy ten hit się pojawił, mówili, że jestem podobny do Johna Newmana. Ale
0: piękny
1: chyba nie
0: komplement.
1: Z głosu. Oczywiście,
0: John Newman za nami w Radiu SK.
1: 25 minut do 18. O pracy w upale będę mówił teraz. Ja
0: ale
1: wiem,
0: po co?
1: Nie mamy
0: po
1: teraz
0: co?
1: Upałów, ale w sumie dojdziemy też do pewnej konkluzji za chwilę, ponieważ ministra pracy podpisała rozporządzenie, które będzie regulować pracę w czasie takich rzeczywiście upałów, jakie mieliśmy jeszcze kilka dni temu i mamy w pamięci. No i te przepisy wprowadzą na przykład maksymalne limity temperatury, po przekroczeniu których pracodawca będzie musiał czasowo wstrzymać pracę. No tam będzie parę zmian jeszcze innych, ale teraz najfajniejsze, do którego dochodzimy.
0: Mhm.
1: Kiedy wejdą w życie te przepisy, jak myślisz?
0: Za 2 lata.
1: No nie, trochę wcześniej.
0: W grudniu.
1: Za pół roku. Dokładnie tak, zimą! Zimą wejdą
0: to
1: przepisy.
0: Wtedy już trzeba będzie regulować minimalną temperaturę w biurach, żeby ludzie nie zamarzli, bo prawdopodobnie znowu przyjdzie zima stulecia.
1: Ale z drugiej strony, może będą miały też te przepisy jakieś tutaj powodzenie, kiedy rozkręcimy ogrzewanie za mocno w studiu.
0: Widzę, że ty się naprawdę nadajesz na polskiego przedsiębiorcę oraz pracownika, którego szef naprawdę mógłby nie lubić.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Więcej.
4: Więcej. Jeszcze więcej.
3: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
4: W piątek startujemy o 20:00.
3: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
4: SK Live Remix.
3: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
7: I po reklamie.

0: Ciekawe, czy trafi do gorącej dwudziestki. Andrea Bocelli i DNA w Radiu SK.
1: Głosujecie na sk.pl, a my w DNA mamy to, żeby grać wam hity na czasie, poprawiać wam nastrój, no i rozpoczynacie weekend, więc my się już odmeldowujemy.
0: Po 18 gorąca dwudziestka, Michu Sobkowski. Jak zwykle nie wiem, co na pierwszym miejscu, bo trzyma tę listę mocno, ściskając w rękach.
1: My wracamy w poniedziałek. Kasia Węsierska, Michał Hanczak.
0: Dobrego weekendu.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: USPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w USPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaiana w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Ketchup Kotlin od 420 do 450 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Ser Rycki Edam. Jedyne 2,99 za 100 gramów.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Dzisiejsze Trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój Tymbark owoce świata różne rodzaje 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
7: Planujesz remont domu lub mieszkania w wakacje? Zrób go z nami. W Mrówce startuje wielka akcja Wakacyjny Remont. Tylko teraz drzwi, podłogi, farby, kuchnie, łazienki i oświetlenie nawet do 20% taniej. A to nie wszystko. Zrób zakupy za minimum 2000 zł i odbierz darmową wizualizację łazienki 3D. Do tego transport lokalny 50% taniej oraz montaż drzwi i podłóg z rabatem 15%. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Jeżeli planujecie weekend na świeżym powietrzu, to mamy dwie wiadomości. Ta gorsza, jutro pogoda jeszcze będzie kapryśna, z chmurami i możliwym przelotnym deszczem. Te lepsze od niedzieli prognozy dla Przemyśla są coraz bardziej optymistyczne. Będzie więcej słońca i zrobi się cieplej. W następnym tygodniu już temperatury powyżej 20.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: SK. SK.
18: Gdzie jest dobra letnia impreza? Na to pytanie zawsze mamy dużo dobrych odpowiedzi. To jest właśnie SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to będzie bardzo głośny weekend w Łodzi. Tam od dzisiaj królują mocne elektroniczne brzmienia. Przed nami Audio River Festival, na którym są słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Ale to nie wszystko, co Łódź ma nam do zaoferowania. Już niedługo, bo 24 lipca rusza Łódź Summer Festival. To darmowa impreza ze światowymi gwiazdami. Pojawi się m.in. Sean Paul, Timbaland czy Bastille. Z polskich gwiazd na tym festiwalu zagra też Mata, Bedoes, PZ, Zalia czy Dawid Kwiatkowski. SK będzie tam razem z wami. A na Mazurach już niebawem pojawi się dużo dobrego rapu. 16 lipca w Giżycku startuje Mazury Hip Hop Festival. Tam zagra m.in. Jan Rapowanie, Bedoes, Kas Bałagane czy Problem. Impreza potrwa 3 dni.
17: SK. SK. SK. Summer City.
0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Minęła 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak rzucił się na policjantów z siekierą. 38-latek z Lublina zatrzymany. Mężczyzna zabarykadował się w jednym z mieszkań przy ulicy Mełgiewskiej w Lublinie. Interweniowali kontrterroryści. Zatrzymany trafił do aresztu. Za akcję miał odpowiadać słynny w całej Europie gang Różowa Pantera. Polskim służbom udało się zatrzymać jednego ze sprawców napadu na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów z 2024 roku. Zatrzymany to 46-letni Serb. Grozi mu do 15 lat więzienia. Po deszczu i burzach znów upały. Już w przyszłym tygodniu w Polsce ocieplenie.
19: Będzie ono postępowało w ciągu najbliższych dni i we wtorek, środę możemy się spodziewać około 30-32 stopni.
14: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, ale to nie będą takie upały jak pod koniec czerwca.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
0: SK Sport News.
14: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi pani Iza, Polka, która od wielu lat mieszka w Chicago. Polonia nie może się doczekać oficjalnego powitania Roberta. To zaplanowano na wtorek.
21: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym.
14: Pierwszy mecz Robert Lewandowski zagra prawdopodobnie 17 lipca. A skoro już o piłce mowa, to dziś na Mundialu starcie gigantów. Hiszpania zagra z Belgią w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Pierwszy gwizdek o 21 czasu polskiego. Na zwycięzcę tego pojedynku w półfinale czeka już reprezentacja Francji.
20: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Gorąca dwudziestka
22: Radia SK.
23: To nie będzie regularna, zwykła, zwyczajna gorąca dwudziestka Radia SK. Dziś odeszła superbohaterka Majko, której numer z Łatwogangiem, czyli Wszystkie Marzenia, w zeszłym tygodniu debiutował w gorącej dwudziestce Radia SK. Jeśli pytacie, czy będzie ten numer, no to będzie. Będzie na jedynym miejscu, które dziś mu przysługuje. Tak jak przez cały rok, to wy, słuchacze, decydujecie, co jest numerem jeden. Dziś będzie trochę inaczej. Choć myślę, że z tą sytuacją, że właśnie Wszystkie Marzenia zakończą gorącą dwudziestkę i będą numerem jeden naszej listy, to chyba wszyscy w pełni się zgodzicie. Gorąca dwudziestka radialska, 5-10 lipca, 18:03 na zegarach. Zaczynamy od premiery tej wczoraj. Pamiętacie pewnie, jak wczoraj wam mówiłem tak do południa, że no, pewna polska artystka może nas dzisiaj muzycznie zaskoczy. Jeszcze nie mogłem tego powiedzieć, a teraz już możemy, no bo ten numer jest z nami od wczoraj. Graliśmy go premierowo w chwili tak naprawdę premiery. I fani, co ciekawe, ten numer znają już praktycznie na pamięć, bo podczas koncertów z trasy Sanach na stadionach artystka przedpremierowo ten numer śpiewała. Hit odsłaniający to, co w świetle reflektorów niewidoczne. Sanach, krótko mówiąc, ITP, ITD. Michał Sobkowski, witajcie.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Jedna z trzech nowości dzisiaj w gorącej 20 na DSK. Miejsce 19 to Bledka i Tańcz. Wcześniej na 20 Bausa i Magnetic. Bausa, którzy byli z nami podczas Eska Life Remix. Dziś najfajniejsze klubowe granie po godzinie 20. Po 23 Armin van Buuren. I przypomnę, że w nocy z soboty na niedzielę również wam gramy od północy takie właśnie EDM-owe, bardzo dobre granie. Bausa Magnetic na miejscu 20 w dół z 13. Czas na kolejną premierę. Doskonale pamiętam, to był rok 2000 i ten numer wylewał się z każdego możliwego miejsca, naprawdę. Pamiętacie? Joel Corey, M&EK i Head & Heart. Od tamtego czasu Joel Corey wypuścił naprawdę całkiem sporo bardzo fajnych numerów. David Guetta, współpraca Charlie XCX, współpraca Becky Hill, Tom Grennan, a także między innymi Rita Ora. A teraz, moi drodzy, Joel Corey będzie solo, w sensie bez żadnej współpracy. Jak sam podkreśla na swoich socialach, ten numer przeszedł u niego test samochodu. W sensie odtworzony w samochodzie, bardzo ładnie zagrał. Ciekawe, czy u was przejdzie ten test. Joel Corey i Whisper premierowo. Bardzo proszę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Miałem w tym tygodniu taką godzinę programów w ciągu dnia, że na 5 pierwszych utworów 4 to byli artyści związani z tegorocznym openerem. Trochę początek gorącej 20 się wpisuje w te festiwalowe klimaty, bo Martin Garrix pojawił się na miejscu 18 z Edem Sheeranem, to numer Repeat It, w dół z miejsca 16. A na pozycji numer 17 mamy Shimzę. Shimza z kolei na tegorocznym Audio River, i to nie jest jedyny artysta, którego zagram wam do godziny 20, który pojawi się na Audio River. Przypomnę, Karnety rozdawaliśmy również na antenie Radia SK. Shimza i Fire Fire to jest nowość na miejscu 17. Przed pozycją numer 16 formacja December 10 z zupełnie nowym numerem. Oni w ogóle świętują 7 miesięcy swojego istnienia mini albumem On Your Side, i tam znajduje się numer zatytułowany Us Against the World, i gram go premierowo już teraz. December 10.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Areszcie! Nie mogłem się już doczekać, aż umieści się ten numer wśród 20 najfajniejszych numerów w Polsce. Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls. Moja muzyczna miłość od pierwszego usłyszenia, a to jest u mnie niezwykle rzadkie, jeśli chodzi o muzykę, żeby tak się zakochiwać. Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta na miejscu 15 wcześniej. Dla kontrastu, numer, który jest z nami najdłużej w tym momencie na liście, po raz 12 z 6 na 16, Dawid Podsiadło i Sezon. A propos zakochiwania, można też się odkochać, albo po prostu odkochać kogoś. Z 9 na 14 Marisa i Odkochaj po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Ogórek gruntowy polski. Jedyne 2,99 za kilogram. Ćwiartka z kurczaka. Tylko 7,99 za kilogram.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Premium. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa już od 139 900 zł. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Rzeszowa. Świlcza 147H. Honshi. Feel Premium.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: I po reklamie.

0: Na 14 Marisa, Odkochaj.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ojejku, jejku, jejku, jak ja się cieszę z tego powrotu, naprawdę. No przecież kilkanaście lat temu cała Polska nociła Cry, Cry, Cry. Później było Endless Summer, które było oficjalnym hymnem Euro 2012. Oceana wraca, moi drodzy. Oceana wraca dobrym letnim numerem, który już teraz gram wam premierowo. Oceana i Sunshine w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Gorąca 20 Radio SK, miejsce 13. Roxy i White 2115. Chciałam Ciebie więcej. To jest zeszłotygodniowa nowość z 15 dziś na 13. Jeśli jeszcze nie widzieliście wspólnego, ekskluzywnego wywiadu Roxy i Kevina, ekskluzywnego, bo oni rzadko wywiadów udzielają razem, no to mocno polecam story.sk.pl. SK Story, czyli nasz multimedialny magazyn. Teraz miejsce numer 12. Urzeli Spółka. Mowin Turysan w 11.

0: Mr. Know It All to Teddy Swims, miejsce 11 w dół z 8 w gorącej 20 Radia SK. No, na pewno po tegorocznym obku zyskał nowych fanów. Nowość od Teddy'ego Swimsa, premierę Break Up in Reverse. Zagram wam po godzinie 19. Wtedy to też gram oczywiście pierwszą dziesiątkę gorącej 20 Radia SK. Będzie m.in. David Guetta i Alok, będzie męskie granie, będzie Kaigo i Khalid. Będzie na miejscu pierwszym, tak jak wspomniałem. Majko, Łatwo Gang i Cancer Fighters, czyli wszystkie marzenia. I za chwilę tę pierwszą dziesiątkę rozpoczniemy, okej? Radio
1: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Well, well, welcome! Ha,
4: ha. Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody zielona.

0: wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: I po reklamie.

Wyjątkowa i niezwykła gorąca 20 Radia SK, bo na miejscu pierwszym już teraz mogę powiedzieć, że będzie łatwo gang Majko i Cancer Fighters, wszystkie marzenia. Nie mogliśmy w innym miejscu gorącej 20 zagrać dzisiaj tego numeru, który w zeszłym tygodniu debiutował na miejscu 19. W tej dolnej dziesiątce trzy nowości, też na 19 Bledka i Tańcz, na 17 Fire Fire, czyli Shimza i pozycja numer 15 Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls, poza notowaniem Ale Farben i Body Talk, 4 pory roku, czyli Wiktor Waligura również nie zmieścił się w gorącej 20, Just The Way You Are, czyli Milki w remiksie Davida Guetty, także poza notowaniem. Za to w notowaniu, co prawda w dół z 4 na 10, ale zawsze Kuba i Kuba, Stygnie Lato. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: No, to co się będzie działo w połowie meczu finałowego mundialu zapowiada się naprawdę srogo muzycznie, bo będzie Shakira i Burna Boy, będzie Madonna, będzie BTS i będzie Justin Bieber. No, halftime, final halftime show, dokładnie tak to się nazywa. To jest pierwszy raz, kiedy mam nadzieję, że przerwa między połowami meczu piłkarskiego będzie trwała dłużej niż 15 minut. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w gorącej 20 Radia SK, to jest pozycja numer 9. Kizo i Julia Wieniawa wydali razem utwór, wczoraj miał swoją premierę, no i gościliśmy i Kizo i Julię u nas w studiu i padło takie pytanie, to był Kasi Juchanczaka. Jak oni się spiknęli?
1: No jak myślisz, że my się spiknęli? My się spotkaliśmy najpierw w ogóle niechcący w Dubaju, bo ty tam urzędujesz.
2: Tak,
1: ja byłam mojej przyjaciółki. Zgadaliśmy się po prostu tak ziomalsko. No i od słowa do słowa powiedzieliśmy, że musimy się spotkać w studio i tak bez większych oczekiwań coś porobić.
2: No i Julka dotrzymała słowa i przyjechała.
0: I tak powstał ten numer. Jak powiedziała Julia, taki nie kizowy numer, ale Kizo pozostaje w nim Kizo. O miłości do wielkiego chodzącego red flaga, jak to ujęła Julia. Kiza i Kizo i Julia Wieniawa, czyli Laweta już teraz premierowo.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Dobra, premiera była wczoraj, ale wy wiecie o co chodzi. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Yo. Mam włosy jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali, daj mi zmienić klimat. Choć podjedziemy w jedno miejsce, tam będziesz szczęśliwa.

0: 12 na 7 w gorącej 20. Radia SK to Dawid Podsiadło i Na Błysk. Wcześniej spadek z Pudła z miejsca trzeciego na 8. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You. A teraz częsty gość naszych SK Live Remix spotkań piątkowych i teraz już sobotnik, bo przypomnę, w piątek po 20. najpierw najlepiej zremiksowane hity na czasie, a później o 23. najpierw jest Armin Van Buuren i zaraz wam powiem, kto... Tutaj muszę wpisać tylko o... Zaraz wam powiem, kto później. Będzie Jack Jones, będzie D.O.D., a także James Hype. A w nocy z soboty na niedzielę Alan Walker, a później Lost Frequencies. W naszej apce 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Też oczywiście SK Live Remix, jest to specjalny stream i tam teraz Lost Radio Show, czyli właśnie Lost Frequencies również. A ten gość, o którym mówię, że często jest gościem, to Kygo, który będzie teraz gościem w zupełnie innej sprawie, chociaż może nie do końca, bo jakiś fajny remix tego numeru zagrał u siebie w programie również. Take Me Back, Kygo i Max McNone już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Ten numer na pewno będzie można usłyszeć podczas tego final halftime show, które szykuje się przy okazji finału mundialu. Shakira i Burna Boy, no w końcu to jest oficjalny numer tego mundialu, z 7 na 6 w gorącej 20. Zeszłotygodniowa nowość 17 ląduje dziś na 5. David Guetta, Alok i Stick Figure, czyli Run, Run, River.

0: Jak sam mówi, ten numer ma szczególne znaczenie i odnosi się do jednego z najtrudniejszych momentów w jego życiu. Teddy Swims i Break Up in Reverse o bolesnym rozstaniu z matką swojego dziecka. Teddy Swims premierowo przed chwilą, za chwilę po krótkiej przerwie już tylko pierwsza czwórka z drugiego na czwarte. Męskie granie orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie, za momencik.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: SPIA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPIA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
1: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie na miejscu czwartym gorącej dwudziestki Radia SK. Krzysiek daje znacie, że jego córka ma dzisiaj 14 urodziny. Iga, wszystkiego dobrego od całej Eski i od taty też. Na drugim, moment, jeszcze trzecie, z pierwszego. Ty masz Gipsy Kukon, już teraz, zakręciłem się.

0: Na drugim dzisiaj Kygo i Khalid, Save My Love. Jeśli chodzi o numer jeden, no to dziś nie mogliśmy postanowić inaczej, prawda? Maja, wiem, że słyszysz. Twój numer z Łatwogangiem. Wszystkie marzenia. Dziś na szczycie gorącej dwudziestki.
1: Numer jeden.

0: superbohaterka. Majko. Łatwo gang. Majko, Fundacja Cancer Fighters i wszystkie marzenia dziś na miejscu pierwszym gorącej 20 Radia SK. To nie jest wasza decyzja, to nie jest decyzja słuchaczy, no ale myślę, że zdecydowana większość tę decyzję zrozumie i wesprze. Chyba wystarczy, co? Michu Sobkowski, dzięki wielkie.
1: Reklama.

0: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
5: Żeby się nie oparzyć. Z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikatesów. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Planujesz remont domu lub mieszkania w wakacje? Zrób go z nami. W Mrówce startuje wielka akcja Wakacyjny remont. Tylko teraz drzwi, podłogi, farby, kuchnie, łazienki i oświetlenia nawet do 20% taniej. A to nie wszystko. Zrób zakupy za minimum 2000 zł i odbierz darmową wizualizację łazienki 3D. Do tego transport lokalny 50% taniej oraz montaż drzwi i podłóg z rabatem 15%. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
10: I po reklamie.
11: Codziennie namierzamy dla Was najlepsze letnie wydarzenia, a robimy to w ramach SK Summer City. Tomasz Witek, witajcie. Jeżeli nie macie jeszcze konkretnego planu na sobotni wieczór, zaglądajcie na Zamek Lubomirskich w Rzeszowie. Tam o 19.00 rusza główny koncert w ramach toastu urodzinowego dla Tomasza Stańko. Będzie on połączeniem muzyki, sztuki i pamięci o jednym z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. Na dziedzińcu zamku wystąpią światowej klasy artyści, m.in. brytyjska trębaczka Laura Yurt oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Sweetie Bluesowe. Co istotne, za udział w koncercie nic nie płacicie. Pozostajemy jeszcze w muzycznych klimatach, bo już 26 lipca w Przemyślu na dziedzińcu sztuki Zamku Kazimierzowskiego odbędzie się koncert Piotra Nalepy w ramach trasy Breakout Tour. Będzie to muzyczny hołd dla Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy. Początek tego koncertu o 19.30.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: To jest SK Live Remix.

0: czasie.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
9: I po reklamie.
10: To jest SK Live Remix.

0: To jest SK Live Remix.
1: SK Live Remix.
2: These hits never stop.
0: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
3: Autopromocja.
0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
5: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
6: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.
11: Eska. Eska. Summer.
12: Najlepsze imprezki prezentujemy Wam tu, w SK Summer City. Tomasz Widak, witajcie. Teraz zaglądamy w okolice Przemyśla, bo to właśnie tam już w sobotę, 11 lipca, rusza Święto Gminy Krasiczyn. W programie zaplanowano wiele atrakcji i tak od 15 ruszają gry, zabawy i dmuchańce dla najmłodszych, a także konkursy, pokazy strzeleckie i służb mundurowych. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej. Wieczorem scenę przejmą natomiast lokalni artyści. Ta część rusza o godzinie 18. Na imprezę wchodzicie za darmo. Zaglądamy jeszcze do stolicy Podkarpacia, bo tu już w sobotę będzie można zwiedzić niedostępną na co dzień willę Januszów przy ulicy Jagiellońskiej 24 z przewodniczką Karoliną Chomiczewską. Poznacie historię rzeszowskiego modernizmu i zajrzycie do miejsc, które na co dzień są zamknięte dla odwiedzających. Oprowadzanie rozpocznie się w południe, a liczba miejsc jest ograniczona.
11: Eska.
13: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix.
13: Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Escalive Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
0: To jest Eska Live Remix.

0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
3: Eska. Eska.
4: To są nasze najlepsze propozycje na wasz wolny czas, a prezentujemy wam je w ramach SK Summer City. Tomasz Witak, witajcie. A teraz mam propozycję dla osób, które lubią aktywny wypoczynek. Jeśli się do niej zaliczacie, weźcie udział w najpopularniejszym biegu ulicznym, czyli w Przemyskiej Dysze. Co prawda ten bieg rusza dopiero we wrześniu, ale wspominam o nim już teraz, żebyście przez wakacje dopracowali formę i odpowiednio się do niego przygotowali. Na najlepszych uczestników czekają oczywiście nagrody.
5: Nagrody są głównie finansowe. Nagroda za pierwsze miejsce to jest 1000 zł, drugie miejsce 800, trzecie 600 i nagrody finansowe w kategoriach wiekowych 300, 200 i 100.
4: Mówi dyrektor biegu Przemysław Jałucha z Przemyskiego Klubu Biegacza. Pamiętajcie, Przemyska Dycha rusza 13 września. Zapisy i regulamin macie na stronie Przemyskiego Klubu Biegacza.
3: Eska. Summer City.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. To jest Eska Live. Eska Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
0: Escalive Remix. Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.

0: jackasfingerpass.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami Jax Jones.
3: Walking strong, crack game always suggests.